0: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
2: Radio Afro.

wciąż pamiętam twoje słowa, wiesz. Część z nich nawet zapisałem. To co wiatr mi wyrył w głowie, to że usłyszymy fale, jak nadzieja, która krąży, której nigdy nie szukałem. Jak kamienie w moim sercu, nigdy nie będą ciężarem. Wciąż pamiętam twoje słowa, wiesz. Część z nich nawet zrozumiałem. To co wiatr mi wyrwał z rąk, komuś zbudowało zamek. Jak nadzieja, która krąży, której zawsze się trzymałem. Jak kamienie w moim sercu, które zagłuszyły fale.

nie zauważył, nikt nawet nie spojrzał.

плачу, ведь

2110 8105.

0: Mia nonna Abelkasjanna Venancjusz, Paryz, Venanty, Afra, Venancja i Cyriak. To im życzymy wszystkiego najlepszego z okazji imienin.
1: Tak, zaglądamy jeszcze do kalendarza i zobaczymy, jaki dzisiaj mamy dzień, moi drodzy. No i wylosowało się dzisiaj, albo nie wylosowało, tylko zostało tutaj wstawione po prostu.
0: Tak było pisane, słuchaj.
1: Takie święto zapisane przez przodków, może? Dzień Bielizny.
0: Masz dzisiaj?
1: I tyle. Wiesz co, nie wiem. Muszę sprawdzić. Ale wydaje mi się, że posiadam. Tak, i to tyle, jeżeli chodzi o święta, moi drodzy. No nie postarali się przodkowie, jeżeli chodzi o zapisywanie.

0: Są toru Poznań wstrzymane.
1: Marszałek Sejmu zdjął z porządku obrad projekt ustawy, który miał zwolnić obiekty sportowe z norm hałasu.
0: Decyzja spotkała się z krytyką polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego.
2: Tego typu zadania mają tory motorowe, mają ośrodki doskonalenia nauki jazdy, aby szczególnie młodzi ludzie właśnie na torach, na takich obiektach ćwiczyli, doskonalili swoją technikę jazdy, żeby ci wszyscy, którzy chcą trochę szybciej pojeździć, właśnie tam te swoje emocje spożytkowali, a nie robili tego na polskich drogach, żeby było bezpieczniej.
1: Przypomniał wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Ludowcy jednak uważają, że kompromis w tej sprawie jest możliwy.
0: Czasu jest coraz mniej, ponieważ decyzja o zamknięciu toru Poznań została zawieszona na pół roku.
1: Przypomnijmy, tor pierwotnie został zamknięty, ponieważ odnotowano naruszenie dopuszczalnych norm hałasu.
3: Nie daj się zaskoczyć. Pogoda w Radiu Afera.
0: Upałów ciąg dalszy. Dzisiejsze prognozy przewidują temperaturę do 34 stopni Celsjusza.
1: Miasto Poznań przypomina o dostępnych strojach wodnych, dzięki którym można się nawodnić.
0: Urządzenia umożliwiają napełnienie własnej butelki oraz napicie się bezpośrednio z poidełka.
1: Zdroje można znaleźć chociażby na Starym Rynku, Parku Sołackim czy na Ostrowie Tumskim.
0: Mieszkańcy mogą się także ochłodzić w mgławicach wodnych.
1: Władze przypominają, że nie wolno się kąpać w fontannach. Woda w nich może być szkodliwa dla skóry.
0: Warto dodać, że za taką kąpiel można też otrzymać mandat.
1: Wielkopolskie Ochotnicze Straże Pożarne zyskają dodatkowe pieniądze.
0: W ramach programu Bezpieczny Strażak OSP dostaną środki na zakup podstawowego sprzętu, takiego jak buty, mundury czy kaski ochronne.
1: Tegoroczny nabór objął 195 jednostek, a łączna pula dofinansowania wyniosła ponad 2,5 miliona złotych.
0: Na uroczystości rozdania umów poruszono też kwestie młodzieńczych organizacji strażackich.
4: Chcemy wesprzeć poprzez być może sfinansowanie zarówno działań edukacyjnych, ale też działań takich, które pomogą w zakupie jakiegoś sprzętu, narzędzi do edukacji i żeby te młode pokolenia też przygotowywały się do wchodzenia na taką ścieżkę dorosłości i były przygotowane na różnego rodzaju wydarzenia.
1: Mówił prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Rafał Ratajczak.
0: Strażackie młodzieżówki mają być też wstępem do bycia zawodowym strażakiem. Inicjatywa ma także zwiększać odporność społeczeństwa.
3: Eko informacje.
1: W poznańskich parkach coraz częściej można spotkać czarne pszczoły.
0: Duże owady o charakterystycznych fioletowo-granatowych skrzydłach to, jak informuje zarząd Zieleni Miejskiej, zadrzechnie.
1: Chociaż nie żyją one w ulu i nie produkują miodu, to odgrywają ważną rolę, ponieważ zapylają rośliny. Jej obecność świadczy o tym, jak istotna jest różnorodna roślinność w mieście.
0: Spółka apeluje, aby napotkanych owadów nie łapać i nie płoszyć. Zamiast tego warto je obserwować i pozwolić na spokojne działanie dla miejskiej przyrody.
1: I to już wszystko w tym serwisie, a na następny zapraszamy za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: No kura mi powiedziała, że bardzo chętnie zjadłaby taką muchę, ale no też nie możesz. Daj jej spokój, proszę.

0: A wiesz co, ja bym sobie zjadł?
1: Hmm?
0: Bardziej wypił.
1: No, też wiem.
0: Kawę bym sobie wypił.
1: Tak, bo to niedługo
0: jest
1: segment
0: kawa,
1: prasy.
0: Młody?
1: Gdzie jest kawa? Gdzie jest kawa?
0: Słuchaj, ja pytam, młody, gdzie jest kawa?
1: Ale ty jesteś młodszy.
0: Ale
1: ty byłeś wcześniej, tak?
0: 5 dzień sierpnia, moi drodzy, w kalendarzu mamy. To środa, 2 dni do weekendu nam zostały. Tak, przegląd prasy to zaraz, ale zanim przegląd prasy, to jeszcze imieniny Kasjana, Oswalda, Marii, Virginii, Nonny, Abeli, Kasjana, Wenancjusza, Parysa, Wenanty, Afry, Wanencji i Cyriaka. Wszystkiego dobrego wam życzymy.
1: Jak tam bieliznę założyłeś?
0: No, wiesz co, nie miałem czasu, żeby sprawdzić. To ja muszę stąd wyjść, sprawdzić, wrócić.
1: A ja sprawdziłem już szybciutko. Tak? Dzień bielizny dzisiaj jeszcze obchodzimy na właśnie. Przegląd prasy to niedługo tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik, Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski z prasy lokalnej. To już za chwilkę.

0: wprowadzenia jeden po drugim. O prawie, pisze Piotr Szymaniak, tak rozpoczynając swój tekst. Przez to, że sądowe zakazy prowadzenia pojazdów biegną równolegle, kierowca często realnie odczuwa konsekwencje tylko najdłuższego z nich. Czas na zmianę, bo aż 36 tysięcy kierowców ma więcej niż jeden sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Jednak obecnie przepisy powodują, że wielokrotne zakazy wcale nie zwiększają dolegliwości wobec sprawcy. Dlaczego? Ponieważ obowiązują od uprawomocnienia się orzeczenia w rezultacie. Jeśli na przykład wobec kierowcy sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów na rok, inny na 2 lata, a jeszcze inny na 3, które uprawomocnią się mniej więcej w podobnym czasie, no to realnie wykonywany będzie tylko ten najdłuższy. Czy będzie się coś zmieniać z tego powodu? Na stronie 1 oraz na stronie 13 więcej informacji na ten temat. Orzeł z rządu na sztandary. Rząd chce, by tak zwany orzeł Morawieckiego z roku 2022, używany dotąd nieoficjalnie i wbrew ustawie przez administrację rządową, stał się oficjalnym godłem Rzeczpospolitej. Tak pisze Wiktor Ferfecki na stronie 1. No i rozpoczyna artykuł słowami, że Ministerstwo Kultury powróciło do pracy nad nową ustawą o znakach państwowych. Rzeczpospolita ustaliła, resort chce pójść na skróty. Zamiast zaprojektować godło od nowa, zamierza oficjalnie podnieść orła Morawieckiego do rangi herbu państwa. Na stronie 1 oraz na stronie 3 więcej na ten temat przeczytacie w Rzeczpospolitej.
1: W dzienniku Gazecie Prawnej czytamy o tarczy wschód, która jest bez tajemnic. Na mapach satelitarnych można chociażby ją zobaczyć. No a co zobaczy przeciwnik w takim razie? Na razie jedynie kilka kilometrów umocnień, choć armia zapewnia, że do końca roku przygotuje zabezpieczenia już na 200 kilometrów granicy. Mowa oczywiście o granicy z Rosją i Białorusią. Czytamy również o upale, który zabiera przemysłowi wodę i podgrzewa spory z Chińską Republiką Ludową. Susza i ekstremalnie wysokie temperatury sprawiły, że niski poziom wody w dwóch najważniejszych ze względu na znaczenie dla gospodarki unijnych rzekach stał się poważnym problemem dla energetyki i przemysłu. Upały sprawiają, że Europejczycy przychylniejszym okiem spoglądają na klimatyzację. Oczywiście głównym beneficjentem nagłego boomu są Chiny, które dominują w światowym rynku urządzeń chłodzących. Ten tekst przeczytacie na stronie 4 i stronie 5. A na jedynce jeszcze dziennika Gazety Prawnej czytamy o niebieskiej karcie od nauczyciela. Inicjowanie procedury przeciwdziałania przemocy domowej może się stać orężem szkół wobec niepokornych rodziców. Ułatwia im to ostatni wyrok. Na razie dyrektorzy placówek oczywiście odpoczywają, ale od września mają się za to wziąć. Takie orzeczenie wydał pod koniec lipca sąd drugi instancji w Warszawie. Uznał on, że szkoły nie muszą się obawiać pozorów pokrzywdzonych opiekunów. O tym właśnie w dzienniku Gazety Prawnej, a co w Głosie Wielkopolskim.
0: Na sam koniec oczywiście prasa lokalna, moi drodzy. Tutaj na stronie 1 o laureatach plebiscytu Uśmiech Dziecka 2026. Są dzieci uśmiechnięte. No i jest artykuł na ten temat. I skąd te dzieci są, jakie mają nazwiska dodatkowo. W Głosie Wielkopolskim, jakbyście chcieli sobie zobaczyć, to zapraszam. O to, że Poznań, który stracił szansę i znów grozi mu zamknięcie, również na stronie numer 1 pisze Paweł Łantuchowski. Kluczowa ustawa dotycząca wyłączenia obiektów sportowych spod norm hałasu, która powstała na kanwie afery związanej z zamknięciem toru Poznań, została wycofana z procedowania i to mimo, że była ona już w trakcie uchwalania. Dlaczego? Na stronie 1 oraz we wnętrzu dzisiejszego wydania. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił 3 osoby. Zastosował prawo łaski wobec 3 osób. Adama Borowskiego, Piotra Stachu Staruchowicza, pseudonim Staruch, no i Piotra Pytla. Na stronie 8 to informacja.

0: No to te trąby to jeszcze trzeba było zostawić na antenie. TV on the radio, Wolf Like Me. To na naszej antenie.
1: A teraz my sobie już pijemy kawę. Mamy właśnie ją. A
0: Chyba tylko ty masz kawę.
1: Nie zrobili ci? Nikt ci nie zrobił?
0: Nikt mi nie zrobił kawy. Na tym się patrzę.

0: Promocja. Reklama.
1: Ostatni taki koncert Lechii Janerka na Dziedzińcu Zamkowym. To nie jest zwykły wieczór z muzyką. To moment, który przejdzie do historii. Jeden z najbardziej bezkompromisowych, oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny alternatywnej. Lechii Janerka zagra ostatni koncert w ramach swojej pożegnalnej trasy. Przyjdź do Centrum Kultury Zamek w sobotę 5 września na godzinę 19:30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.
0: Reklama.
2: Radio Afera, studenckie radio Politechniki

0: Polsy. W szeregach gości słabo wypadł Bartosz Smektała z kolei, który zwywalczył tylko 3 oczka. My jeszcze wspomnimy o siatkówce, tam o Rosjanach dokładnie. VIVB wydała oświadczenie w sprawie powrotu Rosjan do międzynarodowej rywalizacji. Wiadomo już, co z występem tej drużyny w przyszłorocznej Lidze Narodów i na Mistrzostwach Świata w Polsce. Otóż pokrótce w Lidze Narodów wezmą udział, jak się okazuje, ale do Polski nie przyjadą na Mistrzostwa Świata. Sami zrezygnowali z nich. Powiedzieli, że nie byłoby to bezpieczne, a Polacy mówią, że i tak by ich nie wpuścili.
1: A propos Polaków, moi drodzy, to zaglądamy jeszcze do tego, co w świecie tenisa się dzieje, bo tu informacje naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne. National Bank Open Presented by Rogers to oczywiście turniej w Kanadzie, w którym naszą polską reprezentację możemy oglądać. No i tak, Kamil Majszak niestety z tego turnieju w 1/64 finału odpada. To przypominam, wczorajsze nocne spotkanie z Monfilsem przegrywa 4-6, 4-6. Hubert Hurkacz z kolei swoje dzienne spotkanie, dla nas dzienne, z Marcosem Gironem wygrywa to 7-5, 4-6, 6-2. Z tego powodu będziemy mogli go zobaczyć w kolejnych etapach tego turnieju. Właśnie to nie dzisiaj, ale to już w najbliższy czwartek, chciałoby się powiedzieć, tylko zgubiłem nazwisko Huberta Hurkacza i no niestety nie powiem wam, z kim zmierzy się nasz reprezentant. No chyba, że znajdę tak na szybcika. A, już tak, już mam. 1/32 finału. To Alejandro Tabilo. Kolejny przeciwnik Huberta Hurkacza. Jeżeli chodzi o kobiety, moi drodzy, no to mogliśmy wczoraj oglądać spotkanie Mai Chwalińskiej. Ta niestety przegrywa z Talią Gibson 5-7 i 1-6. No a Iga Świątek wygrywa z Sarą Bejlek. To 6-0 i 6-3. Dzisiejsze spotkania również z naszymi polskimi reprezentantkami to Jessica Pegula i Magdalena Fręch po godzinie 18.10 w 1/32 finału. No i Iwa Jowicz i Magdalinet po godzinie 19.40 również 1/32 finału. Jeżeli chodzi o Świątek, no to ta swoją przeciwniczkę już zna. W 1/16 finału zmierzy się z Wiktorią Golubić. To już jutro. I to tyle również, jeżeli chodzi o świat sportu. Moi drodzy, 5 minut nam zostało do 8.00.

0: Mówił plastyk miejski Poznania Tobiasz Wichnowski. W pierwszym półroczu nałożono kary opiewające łącznie niemal na 3,5 miliona złotych.
1: Miasto uruchomiło wyszukiwarkę uchwały krajobrazowej. Można w niej sprawdzić obowiązujące przepisy dla konkretnego adresu w Poznaniu.
0: Oprócz tego dostępny jest szyldownik, czyli poradnik dotyczący tworzenia legalnych reklam.
2: Zaglądamy do zoo.
1: W poznańskim Nowym Zona Świat przyszły dwie pantki rude.
0: Jak wyjaśniono w komunikacie poznańskiego ogrodu, przez pierwsze tygodnie młode pantki potrzebują spokoju. Rozwijają się one bardzo powoli i w pełni angażują swoją matkę.
1: Płeć nowonarodzonych pantek powinniśmy poznać na przełomie sierpnia i września.
0: Ich imiona wybiorą podopieczni Domu Pomocy Społecznej imienia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu.
1: Jak podkreśla zoo, warto podkreślić, że panka ruda to gatunek zagrożony wyginięciem. Jak podkreśla zoo, każde narodziny tych zwierząt są szczególnym wydarzeniem.
0: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz MPK prowadzą program Kierowcy Zdrowia przeznaczony dla pracowników komunikacji miejskiej.
1: Jego celem jest redukcja przewlekłych chorób wśród osób zatrudnionych w tym sektorze.
3: Te ryzyka są duże, to znaczy jest to pozycja siedząca, nie zawsze taka ergonomiczna, jest to bardzo nieregularny sposób przyjmowania posiłków, są to często obciążenia stresowe, jest to praca zmianowa, także te wszystkie czynniki powodują, że rzeczywiście ten stan zdrowia w populacji kierowców jest widocznie gorszy niż na przykład w populacji ogólnej.
0: Mówiła w hurtowni kierowniczka Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej UMP doktor habilitowana Ewelina Hawłowska.
1: Program trwał 12 tygodni. W tym czasie 40 pracowników MPK korzystało z porad zdrowotnych. Wykonywali też zadania polecone im przez specjalistów.
0: Pierwsza edycja okazała się sukcesem. Obecnie trwa nabór do drugiej odsłony. Przewidzianych jest 90 miejsc.
2: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Tylko do dziś trwa nabór wystawców na tegoroczny Poznański Targ Dobra.
0: Jest to wydarzenie, w czasie którego swoją działalność mogą promować organizacje pozarządowe oraz instytucje miejskie.
1: W czasie poprzednich edycji imprezy uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach, grach terenowych, konkursach i animacjach.
0: Wzorem poprzednich lat w planach jest utworzenie 8 stref tematycznych.
1: Szczegóły na stronie poznań.pl. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszamy za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Godzina 8 wybiła na zegarku, moi drodzy, to oznacza, że zapraszamy kurę na antenę.

0: środa, 5 dzień sierpnia, a imieniny dzisiaj obchodzi
1: Kasjan, Oswald, Maria, Virginia, Nonna, Abel, Kasjana, Van, Venancjusz, Parys, Venante, Avra, Venancja i Cyriak. Wszystkiego dobrego wam życzymy.
0: Dzień bielizny dzisiaj obchodzimy, tak żeby uczcić, to ja podpowiem, że t-shirt był uznawany za bieliznę do lat 50. XX wieku. Marlon Brando zmienił to jedną rolą filmową. Że po prostu chodził w tym t-shircie.
1: A to jaka rola filmowa to była, to ja muszę sobie zobaczyć. Marlona Branda w t-shircie.
0: Bo teraz jak sobie siedzimy, to tak naprawdę w bieliźnie siedzimy, jednak się okazuje w tych t-shirtach.
1: Aha, ja myślałem, że chodzi ci o taką żonobijkę, a nie, że o t-shirt.
0: Nie, jeszcze z takim rękawnikiem. Ale
1: czyli nie, że bez rękawów, a z rękawem.
0: Tak.
1: No tak, moi drodzy, to my zasięgniemy języka, zobaczymy, jak to wszystko działa. I jeszcze przysłowie sobie przypomnimy, albo bardziej spojrzymy na nie pierwszy raz. Proszę bardzo.
0: W pierwszym tygodniu sierpnia spika. Zima ciężka, śnieżna i długa nas czeka.
1: W pierwszym tygodniu sierpnia pogoda stała, będzie zima długo biała.

0: Pisze Medy Tworzywo i Karate na naszej antenie. Moi drodzy, wspaniałe o opastowaniu butów przez anioły, ale tak bardziej o karate pytając, to trenowałeś kiedyś?
1: Nie, karate akurat nie.
0: Wyglądasz na takiego, który taki...

0: krótko i wyjedziemy w Bieszczady słuchać okolicznych ptaków. I skoro już wiemy, jakiego ptaka usłyszeliśmy, dodaliśmy go do swojej kolekcji, no to teraz porozmawiajmy o bazie danych, która przechowuje nagrania ptasich głosów. Strona, o której chciałabym powiedzieć, nazywa się Xenocanto, pisane przez X oraz C, i służy ona do wyszukiwania dźwięków ptaków. Co prawda Merlin Bird ID też ma taką opcję, no ale tutaj na Xenocanto jest ona o wiele bardziej rozbudowana i zaraz powiem dlaczego. Mimo tego, że nagrania nie pochodzą od profesjonalistów, to stronie można ze spokojem zaufać. Dlaczego? No choćby dlatego, że te dźwięki są używane jako materiał do celów naukowych. Na przykład został opublikowany taki artykuł, który podsumowuje projekt BirdClef 2024. Dźwięki, o których mowa, zostały wykorzystane podczas uczenia maszynowego. I to jako dane treningowe, czyli te, które oprogramowania uznają za wiarygodne i w odniesieniu do nich próbują zidentyfikować inne dane, dane testowe. Skoro tym dźwiękom zaufali amerykańscy naukowcy, to dlaczego my byśmy nie mieli? No ale dobrze, pokażę w końcu jakiś przykład. Posłuchajmy teraz dźwięku kukułki nagranej i opublikowanej na stronie Xenocanto przez użytkownika o nazwie Latal. Mamy bardzo bogaty opis tego, co usłyszeliśmy. To jest dźwięk pochodzący z czerwca roku 2024, złapany gdzieś w pobliżu Pragi o godzinie 6:34. Głos dorosłej samicy zidentyfikowanej podczas trzymania jej w ręce, to jest popularna praktyka przy badaniach ptaków. No i o tym dźwięku wiemy też, że w całości on trwa prawie 4 minuty i tam w pewnych momentach w tle odzywają się też inne gatunki, które są wymienione. Jest to m.in. mysi królik, zięba, kapturka, kos, pierwiosnek, krzyk oraz sosnówka. Jeśli kogoś to interesuje, to są też dane dotyczące specyfikacji sprzętu, którym dźwięk został nagrany. To, na co spojrzymy, zależy od tego, jakie informacje kogo interesują. Na przykład dla mnie, na potrzeby tej audycji, ważne jest, że dźwięk jest objęty licencją Creative Commons Attribution i to znaczy, że mogę go wykorzystywać na potrzeby radiowe. Wszystkie te informacje są umieszczone na stronie i szuka się ich bardzo intuicyjnie. Pisy dźwięków są nieraz jeszcze bardziej rozwinięte, dostępny jest też spektrogram i oscylogram. No i teraz pojawia się pytanie, gdzie szukać tych wszystkich ptaków? Proponuję zacząć od spaceru do parku. I tutaj przeniesiemy się na chwilę do Krakowa. Lokalny zarząd zieleni miejskiej wystąpił tam z inicjatywą o nazwie Odkrywca krakowskich parków. W pewnych punktach możemy pobrać albo wydrukować sobie taką książkę z listą parków oraz miejscem na pieczątki. Parków jest 78 i naszym zadaniem jest po prostu je znaleźć i skompletować wszystkie. Zadanie na co najmniej kilka miesięcy. No i uważam, że to jest świetna zachęta, żeby wybrać się do parku, takiego, który jest w naszym mieście, no w tym wypadku w Krakowie, ale takiego, do którego może w życiu byśmy nie pomyśleli, żeby się tam wybrać. No i ten projekt przywołuje trochę jako inspirację. No bo może Poznań nie oferuje takiej książeczki i oficjalnych pieczątek, no ale za to mamy listę na stronie www.poznań.pl i tam mamy informacje. W Poznaniu parków jest 47. W kolejności alfabetycznej pierwszy z nich jest Park Bambrów Poznańskich na Dębcu. No i dostępny jest też plan, na którym każdy jeden z tych parków jest zaznaczony. Jest też informacja dotycząca np. dojazdu transportem miejskim. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go sobie wydrukować i odwiedzane parki oznaczać samodzielnie. Może pieczątek nie ma, ale gwarantuję, że po odwiedzeniu każdego z nich można sobie nadać tytuł poznańskiego odkrywcy parków.
1: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
0: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
2: Autopromocja. Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
3: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. Każdą środę o północy.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
2: Reklama.

0: No ale 36 zdarzeń do rana zostało odnotowanych, delikatne podtopienia, delikatne zalania mogliśmy by zobaczyć. No i mnie to zupełnie nie dziwi. Wczoraj jak tak przez okno patrzyłem na tę piękną ulewę i na tę piękną burzę, to tak się zastanawiałem, droga cała zalana, jak tak jeszcze trochę popada, to zaraz susza hydrologiczna się skończy.
1: No i z tą suszą to bym nie był taki optymistyczny, bo często po suszy ta gleba już jest na tyle wyschnięta, że tej wody nawet nie przyjmuje, słuchaj. Więc to nie jest takie optymistyczne też, że o, nagle pada, to super, bo
0: oczywiście,
1: ta gleba niestety nie przyjmuje tej wody.
0: Oczywiście, jak podlejesz sobie kwiatki, które są przesuszone, no to ta cała woda przez przesuszoną wodę przeleci i wyleci ci dołem, a nie...
1: Oj, znam tą sytuację. Niestety rośliny mnie nie lubią niestety za bardzo, wiesz?
0: To trzeba się po prostu nauczyć tego wszystkiego. Moi drodzy, kolejne burze również i intensywne opady będą zapowiadane. Dzisiaj miejmy nadzieję, że takich nie ma. No spoglądając na to, co jest prognozowane, no to deszcze nocne, ale bez burz. Chociaż patrząc na informacje, które podawaliśmy wczoraj, może się okazać...
1: No burz nie było, słuchaj. Żadnych...

No to się spodziewałem jeszcze jakiegoś takiego typowo rockowego na sam koniec.

0: Na odcinku od ulicy Krajeneckiej do Lirycznej.
1: Obowiązują objazdy. Ruch powinien zostać przywrócony do końca września. Więcej szczegółów na stronie poznan.pl.
2: O sporcie na 98,6.
0: Dziś zmagania w rundzie wstępnej piłkarskiego Pucharu Polski rozpoczynają ubiegłoroczni drugoligowcy oraz cztery ostatnie ekipy zeszłorocznej pierwszej ligi.
1: W tym gronie jest także Warta Poznań, która zmierzy się z Resowią Rzeszów.
0: Na papierze zieloni nie mają się czego obawiać, ponieważ ich rywal zaczął sezon od dwóch porażek w drugiej lidze.
1: Spotkanie odbędzie się w Środzie Wielkopolskiej, ponieważ na stadionie przy drodze Dębińskiej nadal trwają prace. Początek spotkania o godzinie 17:30.
0: Kamienica przy Wawrzyniaka 41 odnowiona. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych zrewitalizował budynek po ponad roku prac.
1: Nie jest to jedyna kamienica, która na Jeżycach została poddana odnowie.
3: To kolejna historyczna kamienica na Jeżycach, która dzięki inwestycji ZKZL odzyskała dawny blask. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć aktywnie w procesie rewitalizacji Jeżyc. W ostatnich latach wyremontowaliśmy kamienicę przy ulicy Szamarzyskiego, Jeżyckiej, Świętego Wawrzyńca czy ulicy Kraszewskiego.
0: Mówił rzecznik prasowy ZKZL Łukasz Kubiak. Zakres prac objął termomodernizację całego budynku, wymianę pieców kaflowych na ogrzewanie gazowe.
1: Odnowiono dach, klatki schodowe i elewację. Kamienica została dostosowana do wymogów przeciwpożarowych.
0: Koszt inwestycji wyniósł 5,5 miliona złotych, z czego 70% kwoty pokryła rządowa dotacja. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszamy za niecałą godzinę.
4: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: A ten, kto puka, to właśnie kura, bardziej ta, która puka, dobija się i budzi.

0: O godzinie 9:01, moi drodzy, 5 dnia sierpnia, czyli w środę.
1: Cassian Oswald Maria Virginia Nonna Abel Cassiana Venantius Paris Venanti Afra Venantia i Cyriak. Najlepszego im życzymy z okazji imienin.
0: To wszystko zabrzmiało, jakbyś taki bardzo piękny wiersz jednosłowny czytał.
1: I tam raz Venantia, raz Venanti i tak dalej.
0: Tak, z takimi tak zaakcentowaniami falującymi pomiędzy tymi wszystkimi imionami.
1: Czyli podobało ci się w
0: bardzo ładne, bardzo ładne. A propos wierszy, no to przysłowie na dzisiaj. Poproszę o przypomnienie.
1: W pierwszym tygodniu sierpnia spieka, zima ciężka, śnieżna i długa nas czeka.
0: No, tutaj już było trochę inaczej. To ja sobie
1: to pozwolę. Się przy drugim.
0: Ja pozwolę sobie na
1: trzymam kciuki.
0: W pierwszym tygodniu sierpnia pogoda stała, będzie zima długo-biała.
1: Słabo.
0: Słabo.
1: Nie, no,
0: bardziej takie... jakbym sport czytał niż
1: dokładnie, ale jeszcze głos musiałbyś nieco zmienić. Taki wiesz, i przyśpiew mieć do tego.
0: Dzień bielizny, moi drodzy, dzisiaj w kalendarzu mamy zapisany. Nie wiem, kto to ustalił, nie wiem, dlaczego to ustalił i szczerze mówiąc, nie sprawdzę.
1: Ja wiem, że firma, nie podam jaka, oczywiście, no ale już panuje chyba 100 lat nawet ponad takie święto.
0: Panuje. Panuje święto.
1: Tak, i sobie noszą wszyscy bieliznę wtedy. Albo nie noszą jej właśnie. Czasami też takie dni są. To, co za 3 minuty już nas czeka, to rozmowa. Nie, nie, nie. Z Agatą Spławską, czyli wolontariuszką i pedeską.

0: umysł zwierzaka.
1: Instynkty budzą, to na pewno. To jest też ważne, żeby trzymać te zwierzęta w jak najlepszej formie. A szarpaki? Czym to jest?
0: Szarpaki są to również zabawki z polarów. Wykorzystujemy do tego także zużyte piłki tenisowe z kortów, które już dłużej nie posłużą, więc są to takie zabawki trochę z odzysku. Mhm. Łączymy, wplatamy te piłki razem z tymi polarowymi kawałkami i to już są takie zabawki typowo dla psów, gdzie można z psem sobie poszarpać, porzucać. To jest całkowicie bezpieczne.
1: I psy to lubią, to na pewno. Kopacze jeszcze zostały nam do wyjaśnienia. Czym są kopacze?
0: Tak, kopacze to są z kolei takie małe zabawki z materiałów, no używamy do tego ścinków krawieckich, które są takimi podłużnymi prostokącikami z materiałów. Wypychamy je kulką silikonową, zanurzamy w suszonej kocimiętce, żeby przeszły zapachem kocimiętki. I takie koty, które dostaną zabawkę w takiej kocimiętce i reagują na kocimiętkę, bo większość kotów reaguje, bardzo lubi kopać takie zabawki i bawić się nimi. I można też tymi zabawkami rzucać. Także
1: mają się czym zająć dzięki temu.
0: Tak.
1: To z pewnością. Takie własnoręcznie zrobione zabawki mają na pewno sporo zalet, które już przedstawiliśmy. Na pewno kolejną zaletą jest to, że chociażby nie trzeba ich kupować gdzieś tam z Chin, chociażby nie emitujemy wtedy śladu węglowego. No i też nie mają gdzieś tam tych całych toksyn, które czasami z nieznajomego źródła do nas przychodzą.
0: Zgadza się.
1: I właśnie te zwierzaki mogą bezpiecznie się też nimi bawić. A czy trzeba mieć jakieś umiejętności manualne przychodząc na warsztaty?
0: Absolutnie nie. To są warsztaty w charakterze międzypokoleniowym. Są całkowicie otwarte, bezpłatne. Tutaj każdy znajdzie swoje miejsce, ponieważ będzie dużo różnych małych zadań, więc tak naprawdę każdy będzie potrafił wykonać kilka z nich.
1: Dla każdego znajdzie się coś do zrobienia i do zajęcia się na pewno, do pomocy tym zwierzakom.
0: Oczywiście.
1: Rozumiem, że materiały tam już czekają na miejscu, a czy mieszkańcy i uczestnicy tych warsztatów mogą przynieść ze sobą na przykład jakieś niepotrzebne właśnie polarowe bluzki chociażby, czy kocyki jako ten surowiec do wytwarzania zabawek?
0: Tak, jeśli ktoś ma niepotrzebne tego typu materiały, oczywiście zachęcamy, można je przynieść. I również będą wykorzystane gdzieś tam, czy przy tych warsztatach, czy może przy kolejnych.
1: Także można drugie życie wnieść w jakiś polar chociażby, czy kocyk. Obecność mentorek to na miejscu, które pomogą oczywiście każdemu, od dzieci po seniorów, w stworzeniu bezpiecznej i trwałej zabawki. Warsztaty trwają 6 godzin, ale podkreślacie, że można wpaść nawet na pół godziny. Jak wygląda taka otwarta formuła?
0: Tak, można wpaść tak naprawdę na 15 minut, na pół godziny, na 2 godziny, czy przesiedzieć z nami całą niedzielę, czyli 6 godzin. Będzie dostępnych kilka stanowisk, przy każdym będziemy robić konkretne zabawki. Dlatego każdy przychodzi i robi tyle, ile uzna za słuszne, tyle, ile ma akurat czasu i chęci.
1: To myślę, że też powinno zachęcić wszystkich, że to nie jest jakieś bardzo zobowiązujące.
0: Nie trzeba się deklarować, zapisywać.
1: Kto ile ma czasu, tyle może poświęcić. Uczestnicy mogą zabrać też jedną ze zrobionych zabawek dla własnego pupila. Rozumiem, że to taki miły akcent dla tych najmłodszych. Oni pewnie lubią zabrać coś ze sobą, jeśli wytworzą.
0: Tak, jasne. Jest to ukłon w stronę uczestników, zwłaszcza tych, którzy na przykład mają swoje zwierzaki albo mają kogoś, komu chcieliby podarować dla jego zwierzaka taką zabawkę. Jest jeszcze jedna miła niespodzianka. Dla pierwszych 20 osób, które przyjdą na warsztaty, będzie mały prezencik niespodzianka. Jeśli ktoś śledzi wydarzenie, to już może wie, jaka to niespodzianka, ale ja nie będę zdradzać.
1: No proszę, to ja śledziłem, ale nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. W takim razie nie możemy się doczekać. A dlaczego, podsumowując już tak, warto dołączyć do akcji Podaj Łapę, Dobro Wraca?
0: Warto dołączyć do tej inicjatywy, ponieważ jest to fajna opcja spędzenia przyjemnie niedzieli przy rękodziele. To też troszkę zawsze ludzi odstresowuje, wycisza. Będą tam na pewno ludzie, którzy kochają zwierzęta. Więc wszystkie zwierzoluby się tam świetnie odnajdą i jednocześnie będzie można zrobić coś dobrego, mieć poczucie, że odpoczęliśmy, spędziliśmy dobry dzień, ale zrobiliśmy też coś dla wyższej sprawy.
1: A gdy opadniecie z sił na warsztatach, czekać będzie na was pyszny poczęstunek. Też i to tam znajdziecie. Myślę, że to też jest dobry sposób do znajdowania nowych znajomości z innymi miłośnikami zwierząt chociażby. Weź rodzinę, znajomych, dzieci, przyjdźcie razem stworzyć z nami trochę dobra. Tak też promujecie właśnie tą inicjatywę. No to w takim razie, gdzie i kiedy można was spotkać na tych warsztatach?
0: Zapraszamy już w tę niedzielę od godziny 12 do 18 do warsztatowni Jagoda Nieporzeczka przy ulicy Małeckiego 36 na Poznańskim Łazarzu.
1: Zapraszamy w takim razie Agata Spławska, czyli wolontariuszka i prezeska Fundacji Animalia, organizatorka inicjatywy Podaj Łapę Dobro Wraca, czyli warsztatów rękodzielniczych stworzenia zabawek dla zwierząt. Właśnie dziękuję ci bardzo i życzę powodzenia w tworzeniu
0: zabawek.
1: Dziękuję
0: również.
1: Do usłyszenia.
0: Do widzenia.

0: Okej, mamy schroniska dla zwierząt lądowych, nie? Mhm. Mamy też takie miejsca, w których leczy się ptaki.
1: Tak.
0: Ale czy są schroniska i lecznice dla ryb?
1: Myślę, że muszą być. To na pewno. Z pewnością.

0: ukarany jednomeczowym zawieszeniem za zbyt późne wyprowadzenie drużyny po przerwie. Natomiast na trybunach pusty pozostanie kocioł. To skutek odwieszenia kary za pirotechnikę. Pierwszy gwizdek jutrzejszego pojedynku przy Bułgarskiej o 19:00. Nieco lepiej było w sobotę. W wyjazdowym meczu drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy kolejarz pokonał 2-1 wieczystą Kraków. Bramki dla mistrzów Polski zdobyli Janik Aniero i Alahiarsa Jadmanesz. To dobre informacje. Gorszą jest fakt, że urazu już w pierwszych minutach spotkania doznał Filip Jagiełło. W drugiej połowie Lech stracił też kontrolę nad wydarzeniami wojskowymi, czego skutkiem było kontaktowe trafienie Beniaminka.
1: Musimy lepiej skontrolować spotkanie i nie dać sobie strzelić tej bramki, bo były sytuacje, żeby ten mecz zamknąć, ale ja jestem w stanie zrozumieć chłopaków i pogoda, tyle biegania to nie jest na pewno łatwa sprawa. Bardzo się cieszymy, że po prostu to zwycięstwo jest, bo mentalnie nas to podniesie. Nieważne jak, najważniejsze są dzisiaj 3 punkty.
0: Mówił bramkarz kolejarza Mateusz Lis. 4 punkty dają Lechowi trzecie miejsce w tabeli Ekstraklasy. W lidze także jest teraz czas na mecz domowy. W niedzielę na Bułgarską przyjedzie Piast Gliwice. Start o 17:30. Na powrót do domu poczekają jeszcze Zieloni, ale nie przeszkadza im to w punktowaniu. Warta Poznań pokonała Lechii Gdańsk 3-0 w piątkowym wyjazdowym spotkaniu drugiej kolejki piłkarskiej pierwszej ligi. Wszystkie bramki padły w pierwszej połowie meczu. Borykająca się z problemami organizacyjnymi Lechia w pierwszej jedenastce wystawiła aż 6 piłkarzy z rocznika 2007 i młodszych. Na ich tle Duma Wildy wyglądała jak zespół z innego świata. Ten obraz nieco zmienił się po przerwie. Jak ocenia trener Zielonych Maciej Tokarczyk, to kwestia zmian wprowadzonych przez gospodarzy.
2: Było widać bardzo dużą jakość, szczególnie na tej prawej stronie, gdzie obok siebie grali Neugebauer, Mena i Kapicz. Mieliśmy kilka trudności w defensywie niskiej, natomiast jak już wchodzili w pole karne, to muszę pogratulować moim zawodnikom bardzo dużą ofiarność. Nie chcieliśmy stracić bramki i to zrobiliśmy.
0: Premierowe 3 punkty dają Warcie na ten moment 9 miejsce w tabeli. Dziś Duma Wildy zmierzy się z drugoligową Resowią w rundzie wstępnej Pucharu Polski. Ze względu na trwający remont ogródka mecz odbędzie się w Środzie Wielkopolskiej. W lidze Zieloni będą kontynuować serię wyjazdów. W niedzielę o 17:15 zagrają z Brookbet Termaliką Niecieczą. Thriller z happy endem zafundowali swoim kibicom Żużlowcy. PSZ Poznań pokonał Row Rybnik 46-44 w niedzielnym domowym starciu 12 kolejki drugiej Ekstraligi. Skorpiony zdobyły także bonus za lepszy bilans w 2 meczu. Choć w pewnym momencie gospodarze prowadzili już 30-18, to ostatecznie o losach meczu musiał przesądzić ostatni bieg. Bartosz Smektała i Ryan Douglas potrzebowali w nim minimum remisu. Kapitan drużyny dojechał na pewnym drugim miejscu, a Australijczyk w walce o trzecią lokatę dopiero na ostatniej prostej pokonał Jana Kwiecha.
3: Po tym 15 biegu nie wiedziałem, jaki finalnie jest rezultat. Wiedziałem, że było ciasno. Nie oglądałem się, co się dzieje za mną, po prostu jechałem przed siebie, ale jak zobaczyłem radość kibiców na stadionie, to się domyśliłem, że wynik może być tylko jeden.
0: PSZ utrzymał trzecie miejsce w tabeli, ale zwycięstwo nad Rowem i korzystny terminarz stawiają go w roli faworytów do drugiej lokaty na koniec rundy zasadniczej. Przed Skorpionami w tej fazie jeszcze 2 mecze. Domowy z najsłabszymi w lidze Wilkami Krosno i wyjazdowy z Beniaminkiem z Piły. Pierwsze z tych spotkań w niedzielę o godzinie 13:00. Zaglądamy na Politechnikę Poznańską. Trzecie miejsce w Dywizji 2A to rezultat reprezentacji Polski podczas odbywających się w ubiegłym tygodniu w Centrum Sportu Mistrzostw Europy do lat 21 w hokeju na trawie. Biało-czerwoni rozpoczęli turniej od wygranych z Litwą, Ukrainą i Chorwacją. W 2 ostatnich meczach ulegli jednak Irlandczykom 0-1 i Włochom 2-5.
4: To nie był jednak target, który celowaliśmy, jednak naszym celem było złoto i awans do wyższej dywizji. Myślę, że wczorajszy mecz mocno nas podłamał mentalnie i dzisiaj wyszliśmy z nas stawieniem, mam wrażenie, że bez różnicy nam to było, tak naprawdę. Takie miałem odczucie na boisku, nie wiem jak chłopaków.
0: Mówił kapitan reprezentacji Polski Mateusz Sikorski. Selekcjoner Mateusz Mazany jest jednak zdania, że turniej zakończył się sprawiedliwym rozstrzygnięciem.
5: Nie będę tego ukrywał, nie będę teraz mówił, że przegraliśmy jedną bramką z Irlandią, bo ten mecz był naprawdę dla nas trudny. My musieliśmy się cofnąć, bo wiedzieliśmy, że z Irlandią nie mamy co się otwierać, więc to był naprawdę ciężki mecz. I chłopacy wczoraj naprawdę do późna spędzali w pokoju fizjoterapeuty na odnowach, bo naprawdę ten mecz ich kosztował. Ta pogoda też wczoraj była dobijająca.
0: W tym tygodniu Politechnika ponownie jest gospodarzem turnieju rangi międzynarodowej. W hali na Piotrowie rozpoczął się Poznań 2026 World Boccia Challenger. To odmiana gry w bóle, przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami ruchu. Centrum Sportu Politechniki od lat jest stałym punktem w terminarzu. Tegoroczny turniej przyciągnął 74 zawodników i zawodniczek z 22 krajów. Rywalizacja indywidualna potrwa do soboty, a parowa do wtorku. A na koniec dzisiejszego doliczonego czasu zaglądamy na korty Akademickiego Związku Sportowego. 50. edycja Grand Prix Wojciecha Wibaka bez polskich sukcesów. Tegoroczna odsłona tenisowego turnieju ITF 100 dla juniorów do 18 roku życia nie przyniosła ani jednego reprezentanta biało-czerwonych w żadnym z 4 finałów. Najbliżej było w Deblu. W półfinale dziewcząt Zofia Janusz i Martyna Sikora przegrały 3-6, 1-6 z tajwańskim duetem Qing Yin Chen i Yen Ni Chiang. Wśród chłopców na tym samym etapie odpadli Antoni Kasperski i Hubert Plenkiewicz. Oni ulegli 0 4-6 i 3-6 belgijsko-włoskiej parze Nicolas Fais, Marco Marci. To późniejsi triumfatorzy całego turnieju. Wśród dziewcząt zwyciężyły Dunka Caroline Hermans i Ukrainka Anna Adelina Nykiforuk. Natomiast w singlu najlepsi okazali się Serb Giorgie Sapić i Czeszka Sara Oliveriusowa. To wszystko na dziś. Doliczony czas powróci do Was w przyszłą środę o 9.30. Więcej sportu w Eterze jeszcze dziś po godzinie 18 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Club Afera w piątek i poniedziałek, także o 18. Dziś był z Wami Michał Gorzyński. Do usłyszenia.
6: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
7: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
8: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20 w Radiu Afera.
7: Autopromocja. Reklama.
9: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru, Integracje, zapraszają na Międzynarodowy Turniej Sportów Tradycyjnych Pierścieniówka. 11 sierpnia, godzina 17, Klub na Fali. Sponsorzy. Klub na Fali, Primavera, Toba Sport, MK Kane, MDM Druk, Unika. Patroni medialni, IKS, Radio Emaus, Info Kostrzyn, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły? integrationpoznań.com.
7: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: fundamentalna rzecz z tego wszystkiego dla nas może zostać. Amerykańscy naukowcy naprawdę istnieją.
1: I oni istnieją i przyjeżdżają
0: i oni
1: nawet...
0: coś robią i oni badają i chyba badają nawet sensowne rzeczy w takim razie, a nie to, czy...
1: Nie same clickbaity.
0: Czy nie wiem... Teraz muszę coś wymyślić takiego sensownego, ale nie na zbyt kontrowersyjnego, żeby nas z anteny nie ściągnęli.
1: Bo badali na przykład to, czy jesteśmy najlepszą parą prowadzących w radiu w ogóle ever kiedykolwiek.
0: O, to prawda.
1: Ale jeszcze badania trwają,
0: słuchaj. I to w ogóle nie jest kontrowersyjne.
1: W ogóle, ale no, amerykańscy naukowcy na Dolnym Śląsku, a na naszej antenie od Amby. To właśnie ich najnowszy singiel.
2: Zbytnio

0: Ta pula środków wynosi ponad 1,5 miliona złotych.
1: Program skierowany jest do gmin uczestniczących w inicjatywie Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+.
0: Celem Wiaty Wielkopolskiej ma być tworzenie miejsc rekreacyjnych na wsiach. Nabór wniosków trwa do 15 października. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisów. Na wydanie jutrzejsze zapraszamy od 6.57.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: Godzina 10 wybiła na zegarku, to oznacza, że zapraszamy kurę na antenę po raz ostatni.

0: A w kalendarzu środa, 5 dzień sierpnia, Cassian, Oswald, Maria, Virginia, Nonna, to oni obchodzą dzisiaj imieniny wszystkiego najlepszego od naszej aferowej ekipy.
1: Oczywiście, w kalendarzu mamy jeszcze święto, moi drodzy, dzień bielizny dzisiaj się nam trafił. Nie zasięgnęliśmy języka, bardzo przepraszam za to niesprawne połączenie słowne. Na ten temat zupełnie w żaden sposób, więc zostawiamy was z tym dniem bielizny, tak jak my zostaliśmy z tym dniem bielizny zostawieni.
0: No, od 2003 roku jest to...
1: A ty jednak zasięgasz tego języka.
0: Troszkę. Nowojorska marka ustanowiła właśnie taki dzień bielizny dzisiaj. W pierwszym tygodniu sierpnia spieka. Zima ciężka, śnieżna i długa nas czeka.
1: To przysłowie numer jeden, przysłowie numer dwa. W pierwszym tygodniu sierpnia pogoda stała, będzie zima długo biała. Dziękujemy wam bardzo serdecznie tym samym, moi drodzy, bo już niestety trzeba się pożegnać. Po godzinie 10 mamy, a więc to czas na koniec.
0: Ja jeszcze podam informację o konkursie i o tym, kto się wybierze w niedzielę z kolejami wielkopolskimi oraz kto odbierze od nich plażowe gadżety. To Marta, która wysłała właśnie SMS-a do nas, która wspomina Świnoujście jako Malediwy. Rozwinęła się tam, nie będę całej wiadomości przytaczał, ale SMS-a właśnie do Marty wyślemy. No właśnie, teraz czas się żegnać jak najbardziej.

0: Mam komfort jak Concord, dźwięk przebijam, mam flow, co pływa jak ryba, wpływa na ogląd jak kompot. W żyłach jak w kompot, śliwa wpadłeś, ponton pęk jak kondon, twoja dziewczyna budzi się zima.
1: Masz peka,
0: mam więcej prochu niż w aptekach, a łakis moja ladrej po płochu. Uciekaj, masz czerwony punkt na plecach, słów puk na plecach i rymów desant i kilka stów lów, co z baranów rżną kebab. Czyściec, terror, czołgi obracają, by o 3, 6, 0 stopni.

0: znasz nikogo o takich imionach, to nic straconego. Bilety są dla wszystkich.
1: Przynęta kulturalna.
0: Kino nie oznacza tylko wielkiej, zaciemnionej sali. Nie każdy marzy o zwycięstwie. Niektórzy nie potrafią bez niego żyć. Ricky Marty to pełna energii opowieść o młodym zawodniku tenisa stołowego, który za wszelką cenę chce udowodnić, że jest stworzony do wielkich rzeczy. W rolę Martiego wciela się Timothée Chalamet, nadając tej historii jeszcze więcej charakteru i emocji, która wciąga od pierwszych minut. A wszystko to podczas dzisiejszego seansu kina letniego na tarasie. Duży ekran, letni wieczór, tarasowy klimat i dobre towarzystwo. To idealny plan na sierpniową noc z kinem. Taras, scena letnia, godzina 21. To okazja na twoje, mam nadzieję, że więcej, 5 minut. Masz coś do pokazania światu? 18 Wieczór Artystów Poznańskich to miejsce, gdzie możesz wyjść na scenę i dać się poznać. Muzyka, aktorstwo, poezja, fotografia, malarstwo. Tutaj każda forma twórczości ma swoje 15 minut. Nie musisz być wielką gwiazdą. Wystarczy pasja i odwaga, żeby podzielić się tym, co tworzysz. A jeśli wolisz oglądać? Przyjdź dzisiaj, poznaj lokalnych artystów i daj się zainspirować. My pod sceną, godzina 18.30.

0: get yourself locked in to Bump and Grind.
1: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
2: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
3: Ostatni taki koncert Lechii Janerka na Dziedzińcu Zamkowym. To nie jest zwykły wieczór z muzyką. To moment, który przejdzie do historii. Jeden z najbardziej bezkompromisowych, oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny alternatywnej. Lechii Janerka zagra ostatni koncert w ramach swojej pożegnalnej trasy. Przyjdź do Centrum Kultury Zamek w sobotę 5 września na godzinę 19.30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.
2: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: jezdnię, a na czas remontu auta będą jeździć dotychczasowym buspasem, więc...
1: To przejazd pod wiaduktem kolejowym będzie cały czas możliwy, a te wszystkie nadprawy potrwają aż do końca sierpnia.
0: Tak, więc jeśli będziecie podróżować samochodem w tamtej okolicy, to miejcie na uwagę, że rzeczywiście taka przebudowa będzie miała miejsce. Jak przekazuje rzecznik spółki Aquanet, to ten kanał, który będzie w remoncie, został wybudowany na początku XX wieku. No i jest w na tyle złym stanie, że remont jest właściwie
1: Jest bardzo potrzebny.
0: Tak, zabrakło mi słowa. Jest bardzo potrzebny i nie może się obyć bez niego, więc weźcie to pod uwagę i zostańcie z nami po więcej takich miejskich ciekawostek.

0: zrywają się człony z jajami i nic te człony wydala, gdziekolwiek. Tak? Jaja tych tasiemców są bardzo inwazyjne, bardzo takie pancerne, są w stanie przetrwać mróz, gorąco i tak dalej.
1: Takie te jaja możemy znaleźć na wszystkich nieumytych owocach jagodowych typu jagody, czy na grzybach, malinach, czy po prostu takich owocach, które gdzieś leżą, nie wiem, na jakimś jabłku na przykład, które spadło właśnie z jabłoni.
2: No właśnie, dlatego my mówimy o tym w tym kontekście, że wtedy łatwiej się zarazić od takiego zwierzęcia, że to jest na pewno bardziej groźne niż na przykład wścieklizna, która nie zdarza się tak często, więc trzeba właśnie brać to pod uwagę. Wszystko to, co ma kontakt z podłożem, może być dla nas niebezpieczne.
1: No a jak się przed tym uchronić, to posłuchajmy.
0: Chodzi o to, żeby spłukać po prostu te małe jaja, które nawet trudno zauważyć pod mikroskopem, bo bardzo często jak mam zajęcia z parazytologii ze studentami i każę im znaleźć na preparacie jaja tasiemca, to oni mi mówią, że tu nic nie ma.
1: Wychodzi na to, że jednak owoce zawsze trzeba myć.
2: Tak, i nie ma od tego odstępstw i dlatego wam o tym mówimy. To jest niezwykle ważne, bo może nas uchronić, a jak wcześniej już mówiłyśmy, to nie jest takie rzadkie, żeby coś takiego się zdarzało. No i w różnych miejscach też może tak się wydarzyć.
0: Jest to ogromny problem, taki dla zdrowia ludzi, a bardzo często my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że właśnie w naszych ogródkach, tam gdzie dzieci chodzą na pobawić się na plac zabaw, na przykład w parku Wodziczki, że tam żyją lisy i one zostawiają te jaja.
1: To wszystko mówiła doktor inżynier Anna Wierzbicka z Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. My pod tymi słowami się podpisujemy i ostrzegamy, no i zachęcamy do mycia tych owoców, bo jak się okazuje, warto.
2: Dokładnie tak, na tej hurtowni dowiedzieliście się, że nie ma odstępstw od tej reguły. Trzeba myć owoce, a to materiał przygotowany przez Hannę Kowalską.

0: o ich sytuacji.
1: No właśnie, no takie spotkanie dla opiekunów i seniorów o takiej ograniczonej samodzielności, więc miejsce wsparcia, gdzie na opiekunów i na seniorów czeka i kawa, i jakaś słodka przekąska.
0: Tak, jest to całkiem miłe, a to wszystko 10 sierpnia od godziny 16. Za to 26 sierpnia zaplanowane są warsztaty poświęcone zaburzeniom równowagi u seniorów.
1: No i wtedy seniorzy mogą się dowiedzieć na przykład, jak ćwiczyć w domu, aby wzmocnić swoje ciało i zapobiegać upadkom albo jakimś pewnie różnym, że tak powiem, kontuzjom, które akurat w przypadku osób starszych mogą mieć miejsce nawet w jakichś takich podczas czynności codziennych.
0: Warsztaty będzie prowadziła fizjoterapeutka. Wstęp na to wydarzenie jest darmowy, chociaż obowiązują zapisy, a szczegóły tego wydarzenia znajdziecie na poznań.pl.

0: mi obecności matki, czyli będzie mi. Natomiast forma mnie jest formą akcentowaną i często występuje na początku zdania lub po przyimkach i podkreśla osobę, która wykonuje daną czynność. Na przykład mnie bardzo zależało na tym wyjeździe. Nie mi bardzo, tylko mnie bardzo zależało na tym wyjeździe. Mnie trzeba słuchać. I potem ciąg dalszy możemy dopowiedzieć. Wszyscy byli przeciwko mnie. Czy też rodzice wbrew mnie zdecydowali coś tam. Podejść ku mnie albo podejść do mnie. No ja to bym tak wolała ku mnie, żeby ten zaimek ku jeszcze ożywiać. A to mnie się wydaje powinno być, a nie mi się wydaje, bo to wtedy chodzi o misie. Może bo to takim w trakcie wymawiania to słyszymy misie, a nie misie, tylko mnie się wydaje. I to łatwo zapamiętać.
1: Aferowe pogotowie językowe. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Na wszystkie pytania odpowiada profesor Halina Zgłukowa, członkini Rady Programowej Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej.
2: Autopromocja. Autopromocja.
3: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20:00 w Radiu Afera.
4: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
2: Autopromocja.
6: Radio Afera 98,6 MHz.

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów, zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami.

poniedziałek, czyli tak naprawdę dwa dni przed tym, co się wydarzyło, więc dobrze, że wtedy sobie to zostawiliśmy, że tak powiem, na następny raz, bo no dzisiaj wiemy więcej niż wiedzieliśmy tydzień temu, więc i nasza perspektywa na to, co się może wydarzyć w tym sezonie, no myślę, że jest znacząco inna niż była jeszcze

0: Mrozek troszeczkę zaczął przebierać nogami, no że w sumie to on by chciał odejść gdzieś za granicę, bo jest już w takim wieku, że w sumie byłoby trzeba. To jest rocznik 2000, no czyli tak naprawdę już 26 lat. No to rzeczywiście już ciężko w kategorii młodego zawodnika go rozpatrywać. I Lech Poznań, wiemy, że szykował się całkiem rozsądnie, bo zakusy były, żeby sprowadzić dwóch bramkarzy. Był to Strączek z Gieksy, który dostał od Gieksy dobry nowy kontrakt i zdecydował się go przedłużyć, a potem się połamał.
1: Typowy zawodnik ekstraklasy.
0: I był bramkarz sprowadzony ostatecznie, czyli Mateusz Lis, powracający tak naprawdę na bułgarską po wielu, wielu, wielu latach i wielu przebojach w naprawdę ciekawych klubach. I ten transfer zapowiadał się bardzo rozsądnie, patrząc na takie czyste liczby, bo jeżeli chodzi o ligę turecką, to nie dość, że został tam wybrany najlepszym bramkarzem, miał najwięcej czystych kont, to też takie powiedzmy podstawowe cały czas statystyki, jak procent obronionych strzałów, wyglądały bardzo dobrze. Delikatne zastrzeżenia pojawiały się do jakiegoś tam grania przy wyższej linii obrony, no bo w Turcji tego nie doświadczył, ale tam były głosy, że no jak jeszcze tam za Wisły Kraków 5 lat wcześniej, to rozgrywał spoko. No i przyszedł do Lecha Poznań. Pytanie, czy wygryzł Bartosza Mrozka, czy po prostu zajął to miejsce, żeby być już gotowym na resztę sezonu. No i te mecze były takie dosyć nerwowe na razie.
1: Sam Mateusz Lis mówi na pewno, że na treningach to jest zdrowa rywalizacja między nim a Bartoszem Mrozkiem, ale jednak finalnie to sam Mateusz Lis wychodzi na boisko, a nie Bartosz Mrozek. Igorze, jeżeli miałbyś tutaj, mówiąc już na samych suchych liczbach, to Lech w 5 meczach, tylko w jednym zremisowanym 0-0 meczu z Krakowią zachował czyste konto, w pozostałych tracił przynajmniej jedną bramkę, a w tym rzeczonym meczu z Aarhus stracił tych bramek aż 4. Czy tak patrząc z perspektywy meczów sprzed ostatnich 2 sezonów, a może nawet i 3, czy obrona Lecha Poznań to było coś, od czego zaczynało się budowę całej tej struktury, czy jednak ten nacisk padał na inne pozycje?
2: Ja myślę, że no, szczególnie ten zeszły sezon był taki, gdzie ta gra ofensywna dużą pracę wykonywała, gdzieś tam poszczególni zawodnicy błyskali tą jakością i przełamywali te trudne mecze. Nie powiedziałbym, że obrona była taką tą najsilniejszą wartością w zespole Lecha, aczkolwiek no też no, nie powiedziałbym, że był to jakiś wielki problem. Zdarzały się dyskusje na temat poszczególnych występów Bartosza Mrozka. Natomiast no, nie uważam, żeby ta gra obronna była takim monolitem, jak powiedzmy za kadencji Macieja Skoczy, tam bardziej ta gra obronna, szczególnie w tej drugiej fazie sezonu, w rundzie wiosennej, gdzie był ten środek też pola, Karlström, Murawski. Wydaje mi się, że wtedy odgrywała większą rolę, miała większy pozytywny wpływ na grę zespołu niż teraz za kadencji Nilsa Frederiksena.
1: Mam wrażenie, że jeżeli ktoś podnosi rękę na Bartosza Mrozka, to teraz tą rękę opuszcza, bo co prawda Mateusz Lis jest solidnym bramkarzem i trzeba to przyznać. On bardzo dobrze gra na przykład nogami. Nie ma obaw o to, jak w przypadku Bartosza Mrozka, jeżeli obrońca zagrywa piłkę do tyłu, już do tej ostatniej instancji, jaką jest bramkarz, to że Mateusz Lis będzie potrafił tą piłkę rozegrać, natomiast Bartosz Mrozek zawsze bił ją po autach, wybijał
0: do
1: przodu.
0: To jest niesamowite. Naprawdę przy bramkarzach, którzy są na tym poziomie, czyli można powiedzieć, że są no, topem ekstraklasy, nie widziałem gorzej grającego nogami bramkarza, naprawdę. Nie tylko te dalekie wykopy, które kończyły się zwykle autem, ale też jakieś takie właśnie krótkie granie, gdzie piłka idzie do tyłu i trzeba podjąć szybką decyzję, no to nigdy z tego nie wyszło nic dobrego. No tutaj na Lisa pewnie jeszcze sobie poczekamy na powiedzmy więcej spokojnych meczów, bo jednak też ten początek był dosyć wyjątkowy, jeżeli chodzi o to, co się działo, ale z tym, że za Mrozkiem możemy zatęsknić, no to myślę, że wiele osób zatęskniło już podczas meczu z Krakowią, gdzie nie było go na ławce przyczyn przepisowych, gdzie po prostu było trzeba więcej młodzieżowców mieć, więc Mrozek się kosztem innego bramkarza z Akademii nie zmieścił.
1: No ale i... tu się muszę zbulwersować i przerwać tobie, Michale, bo co to jest za przepis? Przepis, który ma trenera pobudzać trenerów do tego, żeby wprowadzali młodzież, to trener, który gra tą młodzieżą w pierwszym składzie, jest dodatkowo karany. No to jest absurdalne.
0: Tak, tak. No, ja rozumiem, jak to ktoś patrzył na to i wprowadzał, powiedział, okej, okay, tu fajnie, młodzi się załapią na ławkę po prostu, jak to dorzucimy. I pewnie jest głównie założeniem tym, że będą na ławce i może przy fajnym wyniku wejdą. I no, nie pomyślą, że okej, okay, no a co, jak tych młodych już jest dużo w pierwszym składzie, to co wtedy? No i tu ta szeroka kadra Lecha Poznań rzeczywiście go ugryzła, bo było, było zagrożenie, że bramkarz bez debiutu wejdzie na boisko. No do tego ostatecznie nie doszło, bo tam na styku udało się z VAR-em zobaczyć, że ta bardzo dziwna interwencja Mateusza Lisa była jednak... ręce były na linii, nogi nie na linii, ręce na linii, więc to myślę, że już pierwsze tęsknienie za Bartoszem Mrozkiem chociażby na ławce już było. A idąc sobie do przodu, czyli do tej linii obrony, o której już wspominaliście, no to, że ona źle wygląda, to tak naprawdę wiedzieliśmy od dłuższego czasu. Tak naprawdę momenty, kiedy ona zaczynała wyglądać dobrze, wcześniej to były momenty, w którym odstawialiśmy Skrzypczaka i wprowadzaliśmy Mońkę. I tak było w końcówce rundy jesiennej zeszłego sezonu i tak było przez większość rundy wiosennej zeszłego sezonu, gdzie Mońka był już tym podstawowym obrońcą, co zakończyło się tytułem obrońcy sezonu. Notabene, który 2 lata wcześniej to był Skrzypczak, więc tutaj wiemy, że różne systemy obronne mogą różnie premiować różnych obrońców. No i tu z tym składem obrony wydaje mi się, że pojawia się coś, co jest dużym problemem Lecha Poznań, że tak, jeżeli chodzi o sprowadzanie zawodników, którzy mają kogoś zastąpić, czyli tracimy Mylicza, potrzebujemy obrońcy z lewą nogą, sprowadzamy bardzo fajnego obrońcę z lewą nogą. Tracimy
1: w zasadzie w tej obronie stracili tylko Milicza.
0: Patrzę do przodu, że wszystkich, którzy mieliśmy zastąpić, nawet Teofika i Szmejla straciliśmy.
1: Kornela Lismana
0: straciliśmy. Sajad Manesz przyszedł, bardzo konkretne wzmocnienie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o zawodników, którzy są w klubie i cały czas mają ważny kontrakt i nie odchodzą, to tu według mnie zaczynają się problemy z wypychaniem tych zawodników. Bo mamy João Moutinho, z którym główny problem mam, że to nie jest ten João Moutinho, którego ja znałem i był dobry.
1: Ten z Realu Madryt. Chociaż nie, on miał jakieś inne imię.
0: Nie, bo Moutinho było paru, ale...
1: Moutinho to chyba jest jak nazwisko Nowak w Polsce, tak samo
0: Moutinho
1: w Portugalii.
0: To ten sam Moutinho. I tak naprawdę no widać, że Nils mu kompletnie nie ufa i daje mu ogryzki ogryzków tak naprawdę po zeszłym sezonie, kiedy na początku jeszcze na świeżości coś tam grał, no ale potem jak powiedzmy trener się z nim zapoznał, no to został wyrzucony. No, tak samo Douglas, o którym wspominaliście. No okej, okay, wiemy, że w tym pierwszym sezonie Fredriksena on był dosyć dużym odkryciem i załapał się nawet do kadry Szwecji, ale tak naprawdę już w tamtym sezonie pod koniec bywało gorzej, no a potem na tym boisku go po prostu nie było. I tu wydaje mi się, że Lech ma czasami problem z tym, żeby się kogoś pozbyć. I tak myślę, że powinno się pozbyć Alexa Douglasa, który no nie gra w piłkę i to nie jest tak, że wróci i po roku, no tam 3/4 roku niegrania i będzie okej, jak wcześniej. No będzie potrzebował czasu i tak naprawdę pewnie kolejnych miesięcy, zakładając, że będzie zdrowy. I tu przechodząc sobie kroczek po kroczku do przodu, myślę, że w środku pomocy sytuacja jest ta sama. I znowu jest ona troszeczkę powiązana z kontuzjami, bo mamy tam Larsona, który co jakiś czas jest kontuzjowany, a co jakiś czas wraca po kontuzji i tak naprawdę Lechowi Poznań dał bardzo, bardzo mało.
1: Ja popełniłem taki wpis na X-ie, w którym zwróciłem uwagę, że Gisli Thordarson oszukał wszystkich kibiców Lecha swoim debiutem z Widzewem Łódź, bo tam zagrał bardzo doskonale, nie można zagrać bardzo doskonale, zagrał po prostu wyśmienicie, swoimi podaniami przerywał całą obronę rywali, natomiast tu próżno szukać następnych takich meczów, chociaż przypomina mi się mecz drugi z Widzewem Łódź, tylko że na Widzewie tam też zagrał doskonale, chociaż Lech ten mecz przegrał. Teraz z perspektywy czasu łatwo nam mówić i wskazywać obronę jako dosyć wrażliwy punkt Lecha Poznań, pięta achillesową, ale z ręką na sercu, Igorze, będąc całkowicie szczerym, jakie problemy Lecha widziałeś przed sezonem? I zapomnij o tych pięciu meczach, które już się wydarzyły. Zapomnij, Lech jeszcze nie ma superpucharu, mecz z Górnikiem Zabrze się nie odbył. Jesteśmy przed sezonem, świeżo skończyły się Mistrzostwa Świata. Co Igor Dziedzic widzi jako problem Lecha Poznań?
2: No właśnie tak można było trochę po tym obronionym mistrzostwie i też po tych letnich transferach pomyśleć, że kurczę, ten skład jest naprawdę zbudowany dobrze, rozsądnie. I nie było łatwo tak aż na pierwszy rzut oka dostrzec problemy i trochę mam wrażenie, też ta narracja, nawet nie tyle co z klubu, tylko gdzieś tam w mediach, czy to wśród kibiców, była taka, no, że wreszcie to zmierza w naprawdę dobrym kierunku i szczerze mówiąc, trudno było znaleźć takie...
1: To może odwrócę to pytanie. Co najbardziej cię zachwyciło w Lechu Poznań przed sezonem? Co jeszcze nie odpaliło, dlatego że cały Lech Poznań nie odpalił?
2: No właśnie to myślę, że to też będziemy się przekonywać w toku tego sezonu, bo zobaczymy, jak to będzie w rzeczywistości wyglądało, ale ta szeroka kadra, właśnie przygotowana taka pod długą europejską też kampanię, i to właśnie, że to szybkie działanie, sprowadzamy jakby, wykupujemy Palmę, Sayad Manesz, ten skład przed tym sezonem wydawał się kompletny i po prostu najsilniejszy na papierze w tej ekstraklasowej stawce.
1: Czy myślisz, że Lech Poznań jeszcze będzie wydawał dodatkowe pieniądze? Bo teraz można zobaczyć na portalu Transfermarkt, że jest to ujemny bilans, coś, co w Poznaniu nie zdarza się często, w zasadzie nie zdarza się prawie w ogóle. My jako poznaniacy lubimy liczyć te pieniążki u nas w portfelu. Lech lubił liczyć je bardzo często, natomiast teraz od 2 lat lubi je też wydawać. Myślisz, czy Lech na przykład ściągnie dodatkową szóstkę, która jest tak potrzebna jak tlen?
2: Myślę, że powinien, bo też Antoni Kozubal czy Michał Gurgul to nie są zawodnicy, którzy muszą odejść, bo ten budżet się Lechowi spina, ale jesteśmy sobie, myślę, w stanie wyobrazić taką sytuację, że przychodzi jakaś bardzo dobra oferta, taka z cyklu nie do odrzucenia. Myślę, że też oni zostali, ze względu na tę perspektywę walki o Ligę Mistrzów, zobaczymy, jak będzie teraz, ale nawet jeśli, to myślę, że i tak ta szóstka się Lechowi przydano, bo Radosław Murawski cały zeszły sezon praktycznie opuścił, Gisli Thordarson za wiele nie grał.
1: To jest as w rękawie na mecze z Widzewem.
2: Tak, to na Widzew można go szykować. Antek Kozubal się dobrze spisywał na tej szóstce, aczkolwiek wtedy nie mógł tyle dawać od siebie, te pięterko wyżej na ósemce, więc myślę, że to jest taki jeden z tych ostatnich elementów układanki, co tutaj rzeczywiście można by było kogoś jeszcze dołożyć.
1: Teoretycznie pojawił się Niklas Dorsz, nawet zwiedzał już Poznań, co jest typowe dla Lecha, że przed transferem najpierw daje się zapoznać z miastem nowym zawodnikom, ale Dorsza to my zjemy jedynie nad polskim morzem, bo ten zawodnik na pewno do nas nie przyjdzie. Wy zostańcie z nami, my udajemy się na krótką chwilę przerwy, a teraz muzyka. Yeah.

0: Kingurem czy Brendabikiem, to wtedy Liga Islandzka była dużo, dużo bardziej do tyłu. Tam nie było profesjonalnych zawodników. No i tak naprawdę nie było trzeba też dużo zrobić u siebie. Było trzeba strzelić jedną bramkę. Żadna bramka tam nie była strzelona. Tu graliśmy z zespołem bardzo dobrym. Prawdopodobnie wyjściowo lepszym niż Lech Poznań. Więc okej, to była to kompromitacja. Czy w historii zdarzyło się, że ktoś w eliminacjach roztrwonił trzy bramki na wyjeździe? No nie zdarzyło się nigdy w historii, jak najbardziej. Ale myślę, że ta porażka ze Stjernanem, czy porażka z Lincoln Red Imps, którą za chwilę jeszcze będę wspominał i troszeczkę usprawiedliwiał, są większe. Ale jak jesteśmy przy tych meczach pucharowych, to chciałbym wysnuć pewną tezę, opierając ją o historię Nilsa Fredriksena w meczach pucharowych w Lechu Poznań. W pierwszym sezonie Lech nie grał w Europie, więc tak naprawdę grał tylko w Pucharze Polski, no i zagrał tam cały jeden mecz, odpadając z ostatnią w drugiej lidze Resowią Rzeszów. Wtedy wyszedł cały rezerwowy skład i nie podołał. Tam w przerwie były zmiany, nic to nie dało. Potem przechodzimy do drugiego sezonu, czyli już po pierwszym mistrzostwie, i tam zaczynamy od 7-1 z Brendabik. Okej, fajnie, że 7-1, ale tak naprawdę było to po graniu godzinę w przewadze, więc troszeczkę to zakłamuje, jak to wyglądało. Potem w rewanżu, przypominam, z zespołem z Islandii było tylko 1-0. Potem przyszła Cvena Zvezda, 1-3 u siebie. No, a potem tam 1-1 na wyjeździe. Potem przyjechał Genk, 1-5 u siebie. Nic nieznacząca wygrana na wyjeździe, bo o nic
1: dosyć symboliczne
0: nie było do grania. Później mieliśmy tą ligę konferencji, która była bardzo dziwna, bo zaczęliśmy od bardzo mocnej wygranej z Rapidem, ale potem okazało się, że ten Rapid jest tragiczny. On nie wyszedł w ogóle z fazy ligowej, a wiemy, że trzeba się naprawdę postarać, żeby nie wyjść z fazy ligowej, o którą walczyli chociażby Gibraltarczycy do ostatnich minut, gdyby nie przegrali z Lechem. A nawet przegrywając była szansa, żeby wyszli. Potem mamy tą przegraną na Gibraltarze. Kompromitacja. Potem mamy wygraną 2-1 z pięcioligowym Gryfem Słupsk, również grając końcówkę w przewadze. A tam wiemy, że gdyby nie VAR, działyby się rzeczy. Potem mamy przegraną z Rayo Vallecano 3-2, prowadząc 2-0. Potem mamy rzeczywiście bardzo fajną wygraną z Luzon Sport, aczkolwiek pamiętam ten mecz i tam się nie zapowiadało na taką wygraną. Tam ja akurat siedziałem wtedy na czwórce zaraz za bramką i tam było kilka sytuacji, gdzie tak naprawdę setki były wyczyszczone i mogło się skończyć gorzej, ale rzeczywiście to jest fajny mecz Lecha, fajny. Potem mamy akurat lepszą serię, bo potem mamy też mecz z Piastem pucharowy wygrany. Piast wtedy był obrzydliwy i zajmował ostatnie miejsce w Ekstraklasie. Potem sobie nadrobili, bo wygrali dwa razy z Legią. Potem mamy 1-1 z Mainz, znowu grając pół godziny w przewadze. Wygraną 1-2 z Sigmą Ołomuniec, gdzie chociażby Palma nie strzela karnego i robi się rzeczywiście nerwowo. Potem gramy z Kups, które wymieniło tak naprawdę cały skład. Z tego co pamiętam, tam było 6-7 nowych zawodników. Odeszło ich tak dużo, że nie mogli ich dorejestrować na rundę wiosenną, bo jest limit 5 zawodników. Oni tam wymienili z 10, bo im się po prostu sezon kończył.
1: To prawda, bo to jest taka sytuacja w tych ligach skandynawskich, że oni grają wiosna-zima, nie jesień-lato. Tak, znaczy tak. Nie jesień-wiosna.
0: Ta wygrana 2-0 z Kups, no zgadnijcie, po graniu 80 minut w przewadze jednego zawodnika, potem u siebie wymęczone 1-0. Później mamy przegraną z Górnikiem 1-0. Ciekawe, po graniu 30 minut w przewadze i niestrzelonym rzucie karnym. Potem mamy dwumecz z Szachtarem, czyli porażka 1-3 u siebie i wygrana tylko 1-2 w rewanżu, gdzie João Moutinho strzelił bardzo ładnego samobuja. było trzeba się postarać, żeby to weszło. I no tak naprawdę mamy ten dwumecz z Aarhus, gdzie powiedzieliśmy, co się stało. Więc tak naprawdę ta historia jest naprawdę ciekawa, bo Lech cały czas gra w przewadze i tylko wtedy dowozi i to nie zawsze. I brakuje tam historii meczów, które były rzeczywiście fajnie wygrane, gdzie i przeciwnik walczył było coś, bo tak naprawdę jest to rzeczywiście mecz z Rapidem i mecze z Luzon Sport i Sigma Mołomuniec, gdzie znowu była ta przewaga, więc tak naprawdę Rapid i Lozanna to są dwa mecze, które były fajnie wygrane z ważnym przeciwnikiem na przestrzeni 2 lat, no i co, wymienione z 10 meczów.
1: To tak uproszczę to publicystycznie. Czy chcesz zapytać nas, czy Niels Frederiksen powinien zostać zwolniony?
0: Nie, chcę was zapytać, czy jest możliwe, żeby trener takiej klasy nie potrafił grać w pucharach?
1: No właśnie, moim zdaniem to jest problem Nielsa Frederiksena, który dosyć średnio zarządza siłami. Bardzo często to podkreślał to na przykład też po meczu w Krakowie, że on jest spokojny o czwartkowe spotkanie, natomiast ten mecz właśnie w Krakowie mógł wyglądać dosyć słabo z trybun, nie był zbyt optymistyczny, dlatego że w odpowiednim momencie musisz włączyć tryb ekonomiczny, tryb oszczędzania energii, to powiedział Niels Frederiksen, który sparzył się kilka razy właśnie na tym, że w nieodpowiednich momentach wrzucał ten skład drugi. I tutaj mogą mi posłużyć słowa Mateusza Skrzypczaka, który powiedział, że w Jagiellonii, tutaj cytat, w Jagiellonii również swobodnie operowaliśmy piłką, ale graliśmy inaczej niż u trenera Nielsa Frederiksena. Dla mnie czymś zupełnie nowym było to, jak ustawiamy się podczas budowania akcji od tyłu. Przechodzimy wtedy na trójkę, a tercet stoperów uzupełnia Michał Gurgul. Musiałem nauczyć się zachowań w takiej strukturze. I to powiedział Mateusz Skrzypczak w wywiadzie przeprowadzonym przez Filipa Trokielewicza. Moim zdaniem tutaj w europejskich pucharach problem Lecha Poznań leży w tym, jak trener Niels Frederiksen zarządza zmęczeniem i tym, jak dobiera konkretnych zawodników do tego, co chce grać, do taktyki, którą prezentuje. I to jest kamyczek do ogródka, który wrzucają kibice właściwie na wszystkich social mediach do Nielsa Frederiksena. No a ty, Igorze, jak widzisz tą sytuację?
2: No tutaj, bazując na tym meczu z Aarhus, no to wydawało się, że ten skład był sensownie zestawiony. Chociażby Robert Gumny na prawej obronie, co teoretycznie miał zapewnić większe bezpieczeństwo, a no sprokurował między innymi rzut karny, więc to nie do końca wypaliło. I rzeczywiście od początku sezonu Niels Frederiksen no mocno eksploatował ten skład, tam było mało zmian.
1: Ale Michał przytoczył nam całkiem sensowną i rzetelną analizę tego, co wydarzyło się w europejskich pucharach w zeszłym sezonie. To też była w zasadzie dla Nielsa nowa sytuacja, bo o ile dobrze sobie przypominam, to w poprzednich klubach nie miał przygody w europejskich pucharach.
0: Uwaga, aktualizacja, miał. Był ostatni w grupie Ligi Europy po mistrzostwie.
1: Ale pech. Dziennikarz sprawdził, jak to mówi klasyk.
0: Akurat właśnie to sprawdzałem. Była to też nie najlepsza przygoda.
1: Ale no to właśnie tutaj pytanie do ciebie. Gdzie widzisz, jak zdiagnozowałbyś Duńczyka i to, że no, to trzeba powiedzieć, słabo wygląda w Europie.
2: No właśnie, to jest bardzo zastanawiające, dlaczego aż tak słabo to wygląda w przypadku Nielsa Frederiksena, który przynajmniej na tym gruncie ligowym pokazał, że umie wyciągać wnioski. Nie jeden kryzys już w Lechu potrafił zażegnać. No, zdobył 2 mistrzostwa. Świadczy to o tym, że umiejętności i kompetencje ma ten trener, ale rzeczywiście w europejskich porach to bardzo słabo wygląda i tak mi się przypomina chociażby ten pierwszy mecz z Genk u siebie, gdzie no Lech się raz po raz nadziewał na kontry i w tym drugim meczu, wiadomo, Belgowie już podeszli pewni swego i no też nie musieli wrzucać już tego najwyższego biegu, ale Lech podszedł trochę bardziej ostrożnie do tego meczu i później znowu mieliśmy mecz z Szachtarem, po tym dwumeczu Lech odpadł z Ligi Konferencji, no gdzie Lech też miał problemy z tymi atakami, z tymi wyjściami Szachtaru i tutaj No problem w tym, że no, ten styl gry, który Nils Frederiksen preferuje, no on jest ryzykowny, jeśli tracisz piłkę i masz rywala takiej klasy jak Szachtar czy Genk. Okej, w ofensywie jest to ambitny styl gry i należy temu przyklasnąć, no bo chcemy, żeby ten zespół szedł do przodu, no ale potrzeba większych zdolności Lecha w tym reagowaniu na straty piłki i przechodzeniu od razu do obrony.
1: W zasadzie tak, w zasadzie to jest prawda, bo poza zarządzaniem siłami sensu stricte, jeżeli chodzi o to, co możemy zarzucić Nilsowi Frederiksenowi, to ta reaktywność na to, co dzieje się na boisku, również nie jest najlepsza. Jest coś w tym, że Lech no, wypuszcza na przykład te swoje prowadzenia, chociażby wspomniane 2-0 na Vallecas i przegrany mecz 2-3. No, tak samo jeżeli Lech nie gra, jeżeli gra jak równy z równym i nie sprzyja mu czerwona akurat kartka, no to chociażby wspomniany mecz z Mainz mógłby zakończyć się różnie, niekoniecznie remisem 1-1, bo tam zespół z Niemiec naprawdę był napędzony i było widać, że jest klasa w tym zespole. To, co podkreślają piłkarze, to struktura, której trzyma się Nils Frederiksen i dobieranie konkretnych piłkarzy właśnie pod pomysł na grę. W lidze to pomaga, w Europie nie pomaga. Jak będzie wyglądała ta przygoda waszym zdaniem teraz? Bo myślę, że Ligę Konferencji mamy na pewno, a moim zdaniem Ligę Europy...
0: Nie wolno.
1: Klątwa została rzucona.
2: No to pograne.
0: Nie, rzeczywiście, no zakładam, że przy tych losowaniach to prawdopodobnie tą Ligę Konferencji mamy raczej na pewno. No, nawet jakby się jeszcze raz potknęło, to tak. I dużo zależy od losowań, bo w tym sezonie Liga Konferencji prawdopodobnie będzie najsilniejsza za swojego istnienia. Nie tyle jeżeli chodzi o najmocniejszy zespół, no bo mieliśmy ten sezon z Chelsea, która dominowała praktycznie wartością kadry całą resztę razem wziętą, ale jeżeli chodzi o ilość zespołów, które tam spadły, gdzie no wiadomo mamy te zespoły z top 5 lig, które zawsze są mocne, ale przez to, że było bardzo dużo niespodzianek w wszystkich ligach, tam powiedzmy 12-20, co miało nam pomóc w eliminacjach do Ligi Mistrzów, to te wszystkie zespoły pospadały albo do Ligi Europy, albo ktoś musi pospadać również do Ligi Konferencji, więc zamiast Fenerbahçe'u gdzieś tam w Lidze Mistrzów czy w Lidze Europy, prawdopodobnie, jeżeli Górnik pomoże, Górnik
1: chyba trafił na Fenerbahçe.
0: No to się zdarzy Fenerbahçe w Lidze Konferencji i tak dalej, i tak dalej. Więc średni...
1: O Ligę Konferencji chyba gra nawet Monaco. To znaczy, jeżeli Górnik przegra z Fenerbahçe, to spada do walki o Ligę Konferencji
0: tak,
1: właśnie
0: jeżeli
1: z Monaco.
0: Jeżeli Gieksie się uda przejść trzecią rundę, to grają z Brighton.
1: Albo z Atalantą nawet. Chyba, że Atalanty mają teraz.
0: Jeszcze ktoś gra z Atalantą. To jest niesamowite.
2: Atalanta
0: jak źle
2: w czwartej rundzie, tak.
1: Wyroki Lig Europejskich są...
0: Górnik z Nie, ktoś tam jeszcze spada, jest źle, jest bardzo źle, że trzy zespoły z top 5 to na Polskę wpadły.
1: To teraz trzeba wyciąć i razie... puszczać, kiedy polska drużyna wszędzie przegrywać. Jest bardzo źle.
0: Losowania tak naprawdę były obrzydliwe dla wszystkich zespołów, bo Lech chyba już ze trzy razy trafił najgorzej jak się dało. Górnikowi też idzie okropnie. Jest przyzwoicie u Jagiellonii i Rakowa tak naprawdę, no Gieksa też obrzydliwie. Jeżeli chodzi o tą naszą tezę pucharową, to tu jeszcze zadam wam szybkie pytanie. Frederiksen jako trener Brøndby zagrał 12 meczów w eliminacjach plus w fazie grupowej Ligi Europy. Jak myślicie, ile wygrał?
1: Szybki strzał. 4.
2: 3.
0: 2. W tym jeden z Pogonią Szczecin.
1: A to ciekawe.
0: A drugi z Basel odpadając w rewanżu. Więc tu podtrzymuję moją tezę i dołączam się do tego, co powiedzieliście, że Lech jakby ma bardzo czysty styl gry, który jest przewidywalny i powtarzalny i prawdopodobnie w rozgrywkach ligowych, gdzie nie ma dużego napięcia na przygotowanie się pod konkretny mecz, konkretne przeszkadzanie i tak dalej, poza może tam dwoma, trzema meczami w sezonie, to w spotkaniach pucharowych, gdzie szczególnie o taką dużą stawkę jak eliminacja Ligi Mistrzów, czy później faza pucharowa, gdzie trenerzy przygotowują się bardzo konkretnie, żeby przeszkodzić w tym, co Lech robi dobrze, to będą problemy. Już w zeszłym sezonie były słowa, że no teraz Frederiksen to już się nauczył po tym Genku i
1: faktycznie,
0: i
1: Zvezdy. Były takie słowa.
0: I no wychodzi na to, że się nie do końca nauczył po tym, co widzieliśmy teraz. Ja wiem, że też podejście było takie, że no okej, mamy 3 zapasu, więc może nie musimy męczyć, ale jeżeli dojdzie do rzeczywiście jakiegoś losowania i tam się trafią takie konkretne zespoły, to może się skończyć różnie. No oczywiście wyjście z fazy ligowej Ligi Konferencji raczej no nie jest zagrożone, no bo tam trzeba wygrać 2 mecze i 1 zremisować, więc no tyle to się raczej uda. O Ligę Europy działyby się tam rzeczy, no bo tam to już zespoły są naprawdę mocne. Tam jest Milan.
1: Skoro już rzuciłem klątwę na Lecha, który teraz będzie mierzył się z Klaksavik, czyli z drużyną farerską z Wysp Owczych, to tutaj mogę zarzucić ciekawostką. O Ligę Europy zagra ze zwycięzcą pary Vikingur FC Tyn. Vikingur dobrze znany z Islandii, FC Tyn z Szwajcarii. A jeżeli odpukać w niemalowane, spadłby do eliminacji o Ligę Konferencji, mierzyłby się z Riga FC z Łotwy albo z Eto Gyor z Węgier, także no nie wiem.
0: A Gyor, to jest, wiesz, ja wiem, że oni mają bardzo słabe te eliminacje, ale no oni właśnie ten Fenerwarosz pyknęli w zeszłym sezonie.
1: Węgierska piłka poczyniła krok do przodu.
0: No nie, no węgierska piłka nie jest słaba, bo ten Fenerwarosz kilkukrotnie grał w tych rozgrywkach, gdzie nas nie było. Tak samo zespoły szwajcarskie też tam bywały i ten tun, o może on nie brzmi ciekawie, ale no tam są zespoły w lidze szwajcarskiej. To jest zaskakujące, że są zespoły w lidze, ale tak jest.
1: Kurczę, no trzeba przyznać, że tą Luzanę też na przykład deprecjonowałem w zeszłym roku, a postawiła twarde warunki i te 2-0 nie było takim...
0: Ale Luzana nie była mistrzem Szwajcarii. Więc no tak, tu jest scenariusz, że to się może wydarzyć, bo oba te zespoły mają...
1: Dopiero teraz sobie to uświadomiłem, aż się chwytam za głowę, że to jest możliwe.
0: Oba te zespoły mają bardzo niski ranking przez to, że są właśnie mistrzami, bo i to wszystkie 4 zespoły, które tutaj rozważamy, to są mistrzowie swoich krajów. No i większość, te 2, które się spodziewałem, czyli Tun i Gyor, to są ci zaskakujący mistrzowie, którzy no naprawdę nie są chłopcami do bicia.
1: Jestem ciekawy też, jak będzie wyglądał ten następny mecz z Klaksavik, bo przypomnijmy, ten mecz w momencie, kiedy to nagrywamy, jest jutro, w momencie, kiedy to odsłuchujecie, może już być po tym meczu i wyciągniecie wnioski za nas. Natomiast Niels Frederiksen znajdzie się wówczas na trybunach z powodu tego, że wypuścił swoją drużynę z szatni przed drugą połową trochę za późno i UEFA pokarała za to właśnie trenera, który zasiądzie na loży prezydenckiej. Drużynę poprowadzi Andreas Hagen, który no swoją drogą miał już przygody jako pierwszy trener. I tutaj chciałbym, Igorze, zapytać ciebie, czy widzisz na pierwszych meczach jakieś braki, albo czy widziałeś w zeszłym sezonie, kiedy ta sytuacja z Sindre Tielemelanda nie była taka jasna i klarowna, czy ta postać asystenta jest bardzo ważna, jeśli chodzi o cały sztab trenerski Lecha, czy bez tego asystenta Lech dałby sobie radę?
2: Jeszcze tylko szybciutko wrócę do tego poprzedniego wątku, że liczę na to, że Lech do tej Ligi Europy się dostanie. Fakt faktem, wtedy będzie trudno o budowanie tego rankingu, ale kiedyś ten krok do przodu trzeba zrobić.
1: O nie, rankingarz! Mamy rankingarza w studiu.
2: Uważam, że Lech na tym etapie powinien się sprawdzić w Lidze Europy, no bo tam już będą same takie wymagające mecze, żeby po prostu się przygotować bardziej i większe doświadczenie zdobyć w starciach z takimi zespołami właśnie jak Orhus, czy rok temu Genk, czy Szachtar Donieck. A przechodząc do twojego pytania, no się podkreśla, jak ważną rolę w sztabie Nilsa Frederiksena ci asystenci pełnią. Okej, on ma swoje ostatnie zdanie, on jest liderem tego sztabu. No a tak patrząc też na inne kluby, nawet w Ekstraklasie, gdzie czytając sobie o poszczególnych zespołach, to łapałem się za głowę, jak wiele zespołów ma szerokie sztaby, biorąc pod uwagę samych asystentów trenera. No nie da się od tego uciec, że asystent pełni ważną rolę w klubie i myślę, że w Lechu Nilsa Frederiksena też tak jak najbardziej jest, choć no, myślę, że należy na razie jeszcze trochę poczekać, jaki wpływ będzie miał Andreas Hagen, jakie on tutaj od siebie smaczki dołoży.
1: Ja czytałem na temat Andreasa Hagena i to jest trener, który dokładnie nastawiony jest na to samo, co planuje grać Lech Poznań, czyli to jest piłka ofensywna, budowanie akcji od tyłu, mniej takiej reakcji na to, co planuje ci narzucić przeciwnik, tylko właśnie narzucenie przeciwnikowi swojej wizji. Jestem ciekawy, no bo Sindre Tielemans był przez wielu typowany jako następca Nielsa Frederiksena, natomiast wybrał inny klub, inny w ogóle rynek. Lech mierzył się, tak czy nie? Nie pamiętam już, kogo wybrał Sindre Tielemans, na pewno Molde. Nie wybrał Lecha. Molde, tak. Okej.
0: Okay, no. Źle się tam zaczęło.
1: Źle. No cóż, no to nie mamy szczęścia, jeśli chodzi o dobory trenerów. Natomiast przyjechał również, jest ważną postacią, nowy trener, znaczy nie nowy, tylko ten trener miał problemy z wizą pracowniczą, czyli trener od stałych fragmentów gry, Andy Parslow. To jest duży kamyczek do ogródka na przykład Lecha Poznań, Macieja Skorży, albo wielu Lechów Poznań to był duży kamyk w bucie, czyli stałe fragmenty gry. Czy waszym zdaniem na przestrzeni dwóch ostatnich lat to się zmieniło? Czy zarówno w defensywie, jak i ofensywie, cytując Adama Nawałkę, Lech Poznań jest groźny i umie się bronić przed stałymi fragmentami gry?
2: Te pierwsze pół sezonu poprzedniego był Markus Uglebier, gdzie no, było sporo narzekań na to, że no, nie do końca ma wpływ na te stałe fragmenty w ofensywie, powiedzmy, pod tym kątem, że no, za wiele Lech z nich nie tworzył, nie strzelał z tego wielu goli. No, teraz ta jedna bramka z Orchu spadła dla Duńczyków po stałym fragmencie, gdzie tam no, została wrzucona piłka na tego najwyższego piłkarza Orchu.
0: A kto jest asystentem w Orchu?
2: Uglebierk, no właśnie, więc no taka klasyka, że no odszedł, przyjechał na Bułgarską, no i tym razem zadziałało.
1: No ja tutaj muszę wrzucić, że podoba mi się ustawienie trochę Lecha Poznań w obronie, ale to też jest za krótki okres. Bardzo mnie denerwowało, kiedy Lech tracił te bramki ze stałych fragmentów gry, zwłaszcza z rzutów rożnych, gdzie miałeś wysokich zawodników na obronie, miałeś w ogóle skład taki dosyć rosły, no bo spójrzcie, nawet taki Patryk Walemark, który wydaje się niskim zawodnikiem, w rzeczywistości jest o dwie głowy wyższy ode mnie. Chociaż to też nie jestem dobrym markerem, bo ja jestem dosyć niski. Ale no, to mnie denerwowało. Mam nadzieję, że Andy Parslow to naprawi. Panowie, audycja zbliża się do końca. Tak jak ją rozpocząłem, że jesteś tak silny jak twoje najsłabsze spoiwo, wskażcie mi jednego zawodnika, bo nie wspomnieliśmy tutaj nawiasem mówiąc o Janiku Aniero, który jest w składzie Lecha Poznań obecnie najsłabszy. I tutaj potrzebuję odwagi. Tutaj musicie rzucić predykcją.
0: No to podzielę to na dwie kategorie. Kategorię najsłabszy w składzie i kategorię najsłabszy w takim, no, pierwsze 11 plus. No bo najsłabszy w składzie jest Ian Hoffman, o którym rozmawialiśmy, który jest na szczęście na wypożyczeniu, więc tak naprawdę cały czas będący w składzie, pewnie ten Moutinho jest najsłabszy, bo on do niczego nie nadaje, ale jeżeli chodzi o zawodników, którzy kogokolwiek interesują, Pablo Rodriguez. Jak na kogoś, kto miał zastąpić Souza, który tak naprawdę pociągnął Lecha do Mistrzostwa Polski i wcześniej miał przebłyski, to Rodriguez tych przebłysków, grając na dziesiątce, nie miał praktycznie w ogóle. Liczby, które prezentuje, są słabe, nie mówię, że obrzydliwie słabe, są słabe, ale przede wszystkim bardzo irytuje w samej grze, bo z jednej strony dochodzi do tych sytuacji i bardzo dużo marnuje. Tak też po jego stratach, no ja wiem, że to jest taki zbiasowane przez to, że z górnikiem ta akcja wygląda jak wyglądała, ale myślę, że jeżeli chodzi o tą dziesiątkę, potrzebuję tam zawodnika po prostu dużo lepszego niż kogoś, kto grał w drugiej lidze hiszpańskiej, czy tam na przełomie Serie A i Serie B.
1: To jest bardzo ciekawy wybór, no bo według danych StatsBomb czwarty w lidze w Ekstraklasie w zeszłym sezonie co do underperformance, czyli występów poniżej oczekiwań, był właśnie Pablo Rodriguez, pierwszy, jak możecie się spodziewać, Mileta Rajović. A twoim zdaniem, Igorze? To pamiętaj, może się zemścić, ale takie jest właśnie dziennikarstwo.

0: Robertowi Gumnemu niestety w tym ostatnim meczu, a Pereira coraz mniej w tej defensywie, mam wrażenie, daje.
1: To prawda. No to jeszcze wrzucę na szybko coś od siebie. Wspominając już tego Moutinho, wspominając Gizliego Thordarsona, no to jest szeroki skład, ale pójdę odważnie, nie przekonuje mnie Yannick Aniero mimo tej bramki z wieczystą Kraków. To jest zawodnik, który ma jeszcze rok kontraktu z możliwością przedłużenia go o kolejny rok. Zawodnik, za którego Lech Poznań wyłożył niemałe pieniądze, ale jest, nie jest w ogóle w stylu gry Mikaela Iszaka. Mikael Iszak jest napastnikiem, który dużo pracuje dla drużyny, ma zmysł napastnika w polu karnym, zmysł strzelecki. Po Yannicku Aniero nie widzę właśnie tego i może to zemścić się na Lechu Poznań, że będzie brakowało tej dziewiątki w tym sezonie, takiego zawodnika właśnie killera w polu karnym. Chociaż mówię, bramka z wieczystą Stadiony Świata, aczkolwiek no to jest zawodnik moim zdaniem dość drewniany, jeśli chodzi o bycie z piłką.
2: I tym zbliżamy się do samego końca audycji. Rozsądzi nas czas. Myślę, że już za
1: czas
2: parę
1: pokaże.
2: Za parę miesięcy będziemy mogli już coś więcej powiedzieć. Myślę, że mimo wszystko cały czas po tym narzekaniu będzie Lech walczył o mistrzostwo, bo tu nie o tym rozmawiamy, że będzie tragedia, ale na pewno nie jesteśmy już takie cwaniaki, jak byliśmy. To była audycja Gramy na Aferę. Przypominamy, jesteśmy na Facebooku i portalu X, dawniej Twitter, a rozmawiali dzisiaj Michał Płocki,
1: Filip Szymkowiak,
0: Igor Dziedzic. Dziękuję bardzo.
2: I słyszymy się jak zwykle za tydzień, środa, godzina 18:00.

0: Rady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
1: Minęła 19, więc rozpoczynamy naszą godzinę najlepszej wakacyjnej muzyki, czyli Aferytm pod palmami. Audycję realizuje Jeremiasz Szczecina, a przy mikrofonach będą dla Was
2: Julia Miksińska
1: i Karolina Ziębińska. Zanim przejdziemy do tych naszych wakacyjnych propozycji, zanim odlecimy w różne strony świata, no to mamy dla Was propozycję, jeżeli nie macie planów na najbliższy poniedziałek, to brytyjski artysta Jordi Grip zagra koncert. Będzie jazz, będzie funk, będzie art rock, a to wszystko w poznańskich Dwóch Progach, więc jeżeli chcecie na takie wydarzenie się wybrać, no to wysyłajcie SMS na numer 7148, w treści wpisujecie afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, jaki jest Wasz wymarzony wakacyjny kierunek. Koszt takiego SMS-a to złoty 23, no i wejściówka jest pojedyncza, także możecie
2: zabrać siebie
1: na taką koncertową randkę.
2: A to w sumie ja tak zapytam ciebie, Karolina, no bo my nie bierzemy udziału w konkursie oczywiście, żebyście wy wszyscy mieli na to szansę, ale jaki jest taki twój wymarzony kierunek?
1: Myślę, że zdecydowanie takie bardziej naturalne miejsca, nie jakieś miasta, tylko jakieś góry, wodospady. Bardzo bym chciała na przykład na Islandię polecieć.
2: To się trochę podpisuje pod tym.
1: Także czekamy na wasze odpowiedzi. Trochę wrócimy z tych rozmarzeń wakacyjnych do tego, co się dzieje ostatnio w Polsce i w polskiej muzyce.
2: Dokładnie tak. Słuchajcie, duet, którego nikt się za bardzo, myślę, nie spodziewał, a który teraz podbija streamingi i nie tylko, czyli Zachwyt, kapela grająca niesamowitą muzykę z cudownymi tekstami, i Karolina Parsał, którą możecie kojarzyć z Mleczy, między innymi, no jest jej solowej kariery oczywiście, stworzyli wspólnie kawałek Nie tędy droga, który tak naprawdę powstał dość spontanicznie. Jeden z członków zespołu Zachwyt wymyślił riff, no i tak sobie pomyślał, kto by dobrze brzmiał tutaj, no i jako pierwsza osoba przyszła mu do głowy Karolina właśnie, więc ją zaprosili, no i stworzyli utwór, który wydaje mi się jest na taki temat bardzo aktualny, czyli tego, jak w tym świecie, w którym cały czas zdążymy do czegoś, często nawet nie wiemy czego, czasem się gubimy, niekiedy rozpadamy się pod, tutaj jak zresztą piszą w promocyjnym tekście swoim, pod ciężarem oczekiwań, kasy, schematów i całego tego szumu, przez który przestajemy widzieć drugiego człowieka, i wydaje mi się, że to jest coś, z czym można się zmagać, szczególnie w naszym XXI wieku. Z takich ciekawostek, które mogę Wam zapodać, to, że w warstwie dźwiękowej możecie usłyszeć specjalny taki vintage tranzystor z takim ciekawym brzmieniem i jakby high-endowo nagrano za jego pomocą lo-fi, i on się nazywa Malboraska.
1: To taka bardzo, bardzo techniczna ciekawostka.
2: To jest bardzo techniczna ciekawostka, ale jak się o niej dowiedziałam, to stwierdziłam, wow, chciałabym się tym podzielić, bo teraz wszyscy będziemy googlować, czym jest Malboraska, także no, nie pozostaje nic innego, słuchajcie, jak oddać was w ręce tego 4-minutowego utworu, nie, 3,49, prawie 4-minutowego utworu, także Nie tędy droga, Zachwyt i Karolina Parsał.

0: tędy droga od Zachwytu i Karoliny Parsał. Myślę, że jest to taki kawałek, który gdzieś tam sugeruje, żeby przypomnieć sobie o osobach w naszym otoczeniu, szczególnie gdy jesteśmy w pędzie i zawaleni różnymi zadaniami. Dla tych osób, które lubią zarówno zespół, jak i Karolinę, to mam dobrą wiadomość na jesień, gdyż Mlecze, czyli zespół, w którym Karolina jest wokalistką, pojawi się w Poznaniu 24 października, a Zachwyt z kolei odwiedzi nasze miasto w listopadzie i też zagra pod koniec listopada, tak, żeby łatwiej było wyszukać. Także być może ja też tam się pojawię, bo jakby kocham i jeden, i drugi zespół, także zobaczymy. A jeszcze z takich fajnych ciekawostek, to przed Zachwytem będzie grało The Ferals, czyli kolejny świetny zespół z naszej Stany Polskiej.
1: Który też warto sprawdzić i kolejnym takim zespołem z tych właśnie takich shoegaze'owo indie rockowych na tej naszej polskiej scenie jest Duszno, którego zaraz sobie posłuchamy. W ogóle ja sobie dzisiaj postawiłam za taki cel na dzisiejszym aferytmie, żeby każdy utwór ode mnie był z innego kraju, no ale oczywiście zaczniemy od tej polskiej sceny, żeby nie było. Jeżeli nie znacie Duszno, to jest to zespół pochodzący z Warszawy, grający shoegaze i dream pop. W zeszłym roku wydali swój pierwszy album Okruszki. No i teraz kontynuują tę drogę, wydając kolejne single, także może niedługo jakiś album się pojawi. I sami niechętnie piszą miłości, piosenki o miłości, aż się zaplątałam w tym, co chciałam powiedzieć. No a właśnie taką piosenką będzie Bluszcz, którego posłuchamy, więc jest to, myślę, wyjątkowy singiel, a tym bardziej wyjątkowy, bo jest o miłości queerowej. No i zupełnie przypadkiem wyszedł w czerwcu.

0: Duszno w utworze Bluszcz w takim bardzo emocjonalnym wydaniu, no bo jednak jak już się tą jedną piosenkę o miłości wydaje, to tak po całości.
1: Zdecydowanie i też wydaje mi się, że to jest kolejny zespół, który udowadnia, że ta polska scena shoegaze'owa ma się naprawdę świetnie. To jest jedna z kilku takich kapel, które powoli wspinają się coraz po większą liczbę odsłuchań.
0: Tak, one wszystkie się tak powoli wspinają, ale jest ich naprawdę dużo.
1: Jest ich naprawdę dużo, też właśnie z Karoliną sobie rozmawiałyśmy, że ostatnio też słyszałyśmy na żywo Lunar Trips, też kolejny świetny zespół. No i dla mnie na zawsze w serduszku Lulu Suicide, którzy aktualnie mają przerwę, ale można ich słuchać, więc to
0: no,
1: jest
0: najważniejsze. Są świeżo po wydaniu albumu nowego,
1: tak,
0: także
1: tak.
0: Przerwa się należy.
1: Nadrabiajcie, słuchajcie, a teraz stały punkt naszego programu. Mają na koncie wiele wydanych singli, no i dość długo zajęło im to, żeby wydać album. No, ale na szczęście się udało, no i w tym tygodniu tenże tytuł otrzymuje trysk od duetu Ikarus, który łączy soczyste bity z takim popowym indie zacięciem, bym powiedziała. No i to jest gdzieś tam krążek stworzony z utworów, które osoby chodzące na ich koncerty dobrze znają, ale myślę, że też pojawiło się oczywiście kilka nowości. Jest to taki album o osobach, które próbują odnaleźć się w rzeczywistości, która potrafi przytłaczać na przeróżne sposoby, od emocji, które nami targają, poprzez technologię, której czasem jest może za dużo, a w niektórych przypadkach może za mało. No i różnych takich społecznych takich elementach życiowych, które nie do końca zawsze są tak w taką stronę rozwinięte, jakbyśmy być może chcieli. No i tutaj fantazja pełni taką dużą rolę, która pomaga przetrwać takie zderzanie się z codziennością.
0: Jest na pewno bardzo bezkompromisowo właśnie ta fantazja, o której mówisz, zdecydowanie ich poniosła. No, jest elektronicznie, tanecznie, rave'owo, a pojawiają się właśnie motywy takiego poszukiwania siebie, walki z różnymi barierami, które pojawiają się w dzisiejszym świecie, i motyw takiego ponownego odrodzenia się i stworzenia swojej tożsamości na nowo pojawia się w utworze Wody odeszły, którego właśnie posłuchamy.

0: Slater i Brand New Chanels. Mam smutną wiadomość dla tych, którzy chcieliby ją usłyszeć na żywo. Bilety w Polsce, w Warszawie są wyprzedane. Także good luck, have fun, słuchajcie. Ja cały czas czekam, aż będą z drugiego obiegu jakieś, ale no...
1: No, może się jeszcze uda.
0: Może się jeszcze uda, zobaczymy. A teraz co, lecimy dalej, myślę.
1: Ja tak jak obiecałam, zaczynam swoje międzynarodowe propozycje, a pierwszą z nich będzie Céline Desberg, czyli francusko-mongolska artystka, multiinstrumentalistka, bo oprócz śpiewu gra też na pianinie, gitarze i na tradycyjnej harfie mongolskiej, co myślę tutaj jest dosyć ciekawe. No i wydaje mi się, że to pochodzenie bardzo słychać w jej muzyce, zaraz się sami o tym przekonacie, ale ta francuska wrażliwość miesza się z takimi charakterystycznymi dla tej bardziej azjatyckiej muzyki jakimiś brzmieniami. Właśnie też użycie tej harfy jest dosyć takie wyraźne, a wśród jej inspiracji jest m.in. David Byrne, Chet Baker, czy właśnie tradycyjna mongolska muzyka. I tutaj ta azjatycka kultura łączy się z nowoczesnymi indie-popowymi brzmieniami, trochę też takimi jazzowymi, co myślę, że jest takim nieoczywistym połączeniem, ale zaskakująco pasującym do siebie, a utwór, którego teraz posłuchamy, to Chintamani.

0: To była Celine Desberg z utworem Chintamani, a jeżeli was zaciekawiła twórczość tej artystki i wybieracie się już w piątek na OFF Festival, no to właśnie tam zagra na jednej ze scen, także myślę, że warto się wybrać na ten koncert, jeżeli wybieracie się na OFFa, bo może to być jakieś ciekawe odkrycie spoza takiej europejskiej kultury, znaczy trochę właśnie łączące europejską z azjatycką kulturą. Myślę, że warto to sprawdzić.
1: Zdecydowanie, ja się pod tym podpisuję. Szkoda, że mnie na OFF-ie nie będzie, ale no czasem życie tak pisze scenariusze, że nie da się być na każdym festiwalu. Czasem się nie jest na żadnym, ale
0: niestety,
1: no
0: to już dużo ich jest.
1: To prawda i rodzą się kolejne i kolejne i kolejne i ciekawa jestem, kiedy nastąpi ten moment, że te terminy zaczną się po prostu tak zazębiać, że będzie trzeba wybierać pomiędzy jednym a drugim.
0: No i już
1: wtedy?
0: Jest ostatnio dosyć taka głośna afera pomiędzy z terminami
1: Orange Warsaw
0: i Bittersweeta w przyszłym roku. Zobaczymy, jak to się rozwiąże.
1: Tak szybko nadmieniając, to Orange Warsaw Festival stwierdziło, że porzuca czerwiec i będzie konkurencją dla Bittersweeta. Bardzo ciekawe zagranie. Nie spodziewam się jakiejś walki o line-up, ale kto wie.
0: Zobaczymy, komu to wyjdzie na lepsze.
1: Zobaczymy. My nie kibicujemy. My po prostu chcemy dobrej muzy i fajnych gości. Także zobaczymy, co będzie, co pokaże przyszły rok. A teraz, słuchajcie, mam dla was propozycję, która jest zupełnie inna niż Celine Desberg. Zdecydowanie, gdyż jest to zespół totalnych śmieszków. Ja uwielbiam oglądać tych chłopaków na Instagramie czy innych po prostu tam platformach, gdziekolwiek promują swoje utwory i pokazują materiały z koncertów. The Rex, czyli kapela, która już dawno, słuchajcie, bo w 2022 wydała album Zonder i jest to jeden z moich ulubionych, taki, do których bardzo często wracam. Jest to niesamowity album. Oni grają taką muzykę, no trudno ich zaszufladkować. Jest to taki trochę indie rock, ale z takim specyficznym fajnym poczuciem humoru. Oni też lubią się śmiać trochę sami z siebie, ale jednocześnie mają w tym przekazie taką dużą wartość dodaną. Można się z tymi tekstami utożsamiać i można po prostu gdzieś tam z nimi przeżywać różnego rodzaju emocje. No i tak właśnie jest, wydaje mi się, w tym utworze Hanging Out, który, co ciekawe, powstał 8 lat temu i dopiero niedawno uzyskał swoją formę, która została wydana dla świata. No jest to utwór dość prosty, który opisuje historię spotkania po latach i tego, jak to po prostu spotyka się jakąś osobę, a później spędza z nią czas, a w tle na przykład muzyka takich zespołów jak Pixies, The Strokes czy The Killers, no i Weezer, które padają w Bridge'u. I myślę, że was zostawię z tym kawałkiem. Możecie sobie później obczaić więcej od tej kapeli. Wydali album Inside, taką epkę krótką. Teraz to jest drugi singiel zapowiadający Outside, więc jestem ciekawa, co to wyjdzie z tego za miks. Także Hanging Out od The Rex.

0: Może jeszcze nie noc, ale my kontynuujemy ten wieczór muzycznie i przechodzimy do kolejnej propozycji.
1: I wrócimy do tych bardziej melancholijnych, mniej takich entuzjastycznych klimatów, chociaż też dosyć pozytywnych, a będzie to propozycja od Moliny, czyli duńskiej wokalistki, producentki i kompozytorki pochodzącej z Kopenhagi. Mogliście ją usłyszeć przy okazji najnowszej płyty Coalsów, bo pojawia się tam na ficie w utworze Traces i jej solowe kompozycje dryfują tak pomiędzy różnymi światami, trochę kreuje swój własny taki świat realizmu magicznego przez syntezatory, gitary i taki bardzo eteryczny wokal. W jakiejś recenzji jednego z jej utworów znalazłam takie ładne zdanie, że dryfuje pomiędzy tym, co niezamierzone, a tym, co kontrolowane. I myślę, że to jest
0: piękne zdanie.
1: No raz, że piękne zdanie i bardzo trafne moim zdaniem. A ten świat, który kreuje, właśnie nie jest tym z tych takich wprawiających w jakąś melancholię, takich przygnębiających, tylko raczej taki dosyć pozytywny, kojący. Śpiewa o relacjach, ale z taką wdzięcznością. A utwór, którego teraz posłuchamy, to Golden Brown Sugar.

0: Jest coś w głosie Moliny takiego bardzo dojrzałego i jednocześnie kojącego, że nawet nie zagłębiając się jakoś bardzo w tekst, słuchając tego, czuję się, jakby opowiadała mi jakąś historię.
1: I ja myślę, że w sensie nie myślę, tylko mam podobne odczucia, jak słucham Lykke Li, która jest szwedzką wokalistką, artystką, która niedawno wydała swój 6. album The After Party. I z tego, co udało się gdzieś tam wyczytać, to mówiła, że to będzie jej ostatnie wydawnictwo, więc nikt się nie spodziewał tego, gdy dołączyła na scenę w jednym z klubów na Ibizie do Swedish House Mafia, żeby wspólnie wykonać utwór Happiness is So Sad. I była to jego premiera, także na żywo to był ten moment, kiedy osoby tam zgromadzone mogły posłuchać tegoż kawałka. Tutaj grupa Swedish House Mafia, no jest jednym chyba z najbardziej znanych aktów, przede wszystkim EDM-owych, ale od swojego powrotu skręcają w trochę bardziej mroczne dźwięki, bardziej filmową oprawę. Jest to zdecydowanie coś innego niż to, co mieliśmy okazję słuchać do tej pory od nich właśnie. No i tutaj zespół gdzieś tam, w sensie ten zespół właśnie house'owo-mafiowy mówił o tym, że tutaj chcą zrobić taką współpracę takich szwedzkich Avengersów i myślę, że to im bardzo dobrze wyszło. Także Swedish House Mafia, Lykke Li i Happiness is So Sad.

0: W ramach promocji Happiness is So Sad od Swedish House Mafia i Lykke Lee stworzono takie zdjęcie z takim mocnym flashem, czyli w lustrze odbicie i taki rozbłysk, wiecie, i teraz na ich stories można sobie zobaczyć bardzo dużo takich właśnie zdjęć, więc niesie się jakiś nowy trend tutaj zapoczątkowany przez duet.
1: 2016 vibe i tak dalej. My przechodzimy do ostatniego z tych międzynarodowych naszych przystanków, bo posłuchamy sobie Kory, no i nie będzie to ta nasza polska Kora, tylko hiszpańska producentka i DJ-ka o tym samym pseudonimie, która tworzy w elektronice, trochę mieszając ją z R&B i takimi nostalgicznymi, tanecznymi melodiami, a utwór, którego posłuchamy, to No Estás.

0: Audycję realizował Jeremiasz Szczecina. Przy mikrofonach były
1: Julia Miksińska
0: i Karolina Ziębińska. No i czym sobie zakończymy?
1: Mamy dla was utwór, kolejny duet dzisiaj. Dużo takich było. Błażej Król i Daria ze Śląska z ich najnowszym kawałkiem Srebrny medalik. Posłuchajmy.

0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
1: Autopromocja.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
4: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
5: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.

Konbanwa, czyli dobry wieczór w Japonii w Radiu Afera, Sebastian Szymura, Jeremiasz Szczecina. Przez najbliższą godzinę będziemy dla was grali muzykę z kraju kwitnącej wiśni, a dziś kontynuujemy temat ambientowy. Za nami Motohiko Hamase z utworem Pascal, a już za chwilę taki delikatniejszy utwór, nie nawiązujący do jazzu, co nie aż tak często się zdarza w ambiencie, a jednak Motohiko Hamase coś takiego robi. Do czego jeszcze wrócimy, natomiast teraz coś bardziej łagodnego, Mitsuru Sawamura i Safety Room.

Wracamy w Japonii do składanki Equipment wytwórni Ojima Office od Yoshio Ojimy i gramy ambienty, no takie już myślę prawie 40-letnie japońskie ambienty. Za nami taki minimalistyczny, ale też troszeczkę z jazzem mógłby się kojarzyć utwór, a teraz będzie zdecydowanie bardziej kojarzący się z jazzem, z SEM jazzem, z Pat Metheny Group. Tak, takie ciekawe połączenie i to znów Motohiko Hamase, tym razem Notes of Forestry w Japonii w Radio Afera.

Za nami te takie bardziej, bym powiedział, klasyczne ambienty, muzyka japońska lat 80., muzyka przestrzeni Kankyo Ongaku. A teraz będzie coś nowszego i coś w inną mańkę idącego bardziej w New Age, idącego bardziej w taką muzykę relaksacyjną. Jak sam o niej mówił autor, jest to taka muzyka lecznicza i faktycznie myślę, że można zamknąć oczy i zupełnie inny poziom relaksu osiągnąć, słuchając bardzo znacznej części dyskografii Takeshiego Kokubo, który zaczynał jeszcze w latach 70. u boku chociażby Ryuichiego Sakamoto, ale poszedł w zupełnie inną stronę. W stronę, w którą czasem Sakamoto też zaglądał, ale zupełnie inny ambient tworząc. Nie nazwałbym go raczej leczniczym. I też w inną stronę, niż w którą poszedł na przykład Haruomi Hosono, chociaż myślę, że Hosono akurat był tutaj bliżej. No dobrze, to dłużej nie mówiąc, oddając po prostu muzykę Takeshi Kokubo w Japonii w radiu Afera.

Kasi i Kubo, płyta Serenity, czyli ukojenie, spokój, i tak to właśnie brzmi. Album wydany w 1999 roku. Takashi Kokubo raczej nie był szerzej znany poza Japonią, aż do gdzieś powiedzmy końcówki lat 10., kiedy to wyszła kompilacja Kankyo Ongaku, kiedy to też jego twórczość podłapały algorytmy na YouTubie i okazało się, że bardzo wielu osobom taka muzyka po prostu się przydaje w codzienności, żeby odpocząć od gwaru, zgiełku i tak dalej, żeby gdzieś tam ten stres uleciał, żeby przyszło ukojenie. I to też było takie założenie Takashiego Kokubo, który nagrał bardzo, bardzo wiele takich płyt. I z wszystkich tych, które słuchałem, większość jest naprawdę bardzo dobrej jakości ambientem, gdzieś często z samplami z prawdziwego świata, nagrywanymi gdzieś tam specjalną technologią, żeby to jak najlepiej mogło nas przenosić właśnie w to takie miejsce uspokojenia, ukojenia. Tak jak album Serenity, też same tytuły utworów gdzieś tam sugerują, co tam się dzieje, na przykład Yakushima, las pełen życia, czy też szepczące kolory i tak dalej, i tak dalej. Zagramy sobie teraz jeszcze jeden utwór z płyty Serenity. To będzie Songs for Water i płynnie przejdziemy do płyty Water, wydanej bodajże w 2001 roku, niedługo po Serenity. To Takeshi Kokubo w Japonii w Radio Afera.

kolejny utwór Takashiego Kokubo wybrzmiewa. Przed nami jeszcze jeden, drodzy słuchacze. Tymczasem powoli będziemy się żegnać, natomiast jeszcze chwileczkę o Takashim Kokubo, który mam nadzieję, że po latach będzie pamiętany właśnie z takiej pięknej, relaksacyjnej muzyki, bo póki co myślę, że najbardziej znany jest wbrew pozorom w Japonii ze stworzenia sygnału trzęsienia ziemi. Jeżeli będziecie kiedyś w Japonii, raczej powinno się zainstalować taką aplikację na telefonie. No i jeżeli zaczyna się trzęsienie ziemi, tak jak na przykład to ostatnie sprzed tygodnia około na południu Japonii, no to usłyszycie, znaczy nie życzę tego oczywiście, ale taki specyficzny dźwięk o bardzo wysokiej częstotliwości. No i autorem tego dźwięku jest właśnie Takashi Kokubo, ale tak jak w dzisiejszej audycji wybrzmiało, jest też autorem wielu dźwięków z drugiego spektrum, nie przerażających, nie takich, które muszą poderwać do działania, ale zupełnie odwrotnych, które relaksują. I takie też na koniec dzisiejszej audycji wybrzmią. To była Epfonia w Radiu Afera. Jeremiasz Szczecina realizował dzisiejszą audycję, a prowadził ją dla was jak zwykle Sebastian Szymura. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć.

0: jak fonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20 w Radiu Afera.
1: Autopromocja.
2: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
3: 21 wiek, panika i afery.
4: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
1: Reklama.
6: Radio Afera 98,6 MHz.
7: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera.
8: A godzina 21 już wybiła i wiemy też, co to oznacza, bowiem pora na godzinę z drum and bassem w poznańskim eterze. Za sterami jest Jeremiasz Szczecina, który audycję będzie realizował. Ja nazywam się Piotr Heuser, czyli Alegria. Połamana lekkość bitu. Czas. Start.

I tak naszą dzisiejszą audycję otworzył utwór Spaces autorstwa Kida Dramy. I to właśnie Kid Drama będzie bohaterem naszej dzisiejszej audycji. Nieprzypadkowo, ponieważ w ten poniedziałek, czyli 3 sierpnia, ukazał się jego najnowszy album autorski zatytułowany Machines and Other Things, który ukazał się na wytwórni Metalheads. Długo wyczekiwany album. Ja mam wrażenie, że słyszałem już o nim gdzieś od 2019-2020 roku przynajmniej. No i jak sam Drama mi wspominał, proces wydawniczy Metalheads jest bardzo, bardzo długi, szczególnie jeżeli chodzi o rzeczy, które ukazują się w wersji winylowej, a tak właśnie ten album się ukazał. No to musiał niestety sobie chłop na to poczekać, ale całe szczęście zdecydowanie na to oczekiwanie okazało się warte tego. Mam nadzieję, że wy też po tej dzisiejszej godzinie z połamaną stwierdzicie to samo, albo dojdziecie do tego samego wniosku, co ja. Oczywiście zapraszam do dzielenia się swoimi wnioskami, swoimi przemyśleniami, odczuciami na temat tego, co słyszycie w komentarzach na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana/Lekkość Bitu. Ja też postanowiłem dzisiaj nie grać tego albumu w takiej kolejności, w jakiej artysta sobie ją wymyślił, czy też artysta wraz z labelem, i może jest to pewnego rodzaju profanacja, natomiast też nie chciałem iść na łatwiznę najzwyczajniej w świecie, bo to by była bardzo prosta akcja, żeby sobie audycję po prostu przygotować w takiej kolejności, jak album jest ułożony, a ja stwierdziłem, że po prostu pomieszam te klimaty, pomieszam te kawałki ze sobą i może nie ma to takiego flow, jak ma sam album, kiedy się go słucha od A do Z, ale może być to równie ciekawy odsłuch. Mam nadzieję, że po tym odsłuchu też stwierdzicie, że chcecie ten album nabyć, do czego ja bardzo serdecznie was zachęcam. Już teraz zwolnimy tempo. Kid Drama z utworem Recalled.

To był Recalled Ghosts autorstwa Kida Dramy, prosto z jego najnowszego albumu na Metalheads, czyli Machines and Other Things, bo tak jest zatytułowany. No taki bardzo, bardzo oszczędny w środkach i przez większość czasu bębny sfiltrowane. Bardzo ciekawy zabieg jak dla mnie. Jestem ciekawy, co wy sądzicie, więc dawajcie znać w komentarzach facebook.com/lekkośćbitu, a my lecimy dalej z tym albumem i jeden z moich ulubionych tracków, którym zaczynałem ostatnio inną moją audycję, czyli Kid Drama i Forever Sun.

Piąty utwór na albumie Machines and Other Things, czyli Kid Drama, Forever Sun. Tak się ten utwór nazywa, którego właśnie wysłuchaliśmy. Moim zdaniem jeden z piękniejszych. Jakoś tak łączy w sobie zarówno te autonomiczne klimaty, których Kid Drama jest pionierem, tak jakby na to nie spojrzeć, z jego inspiracjami, takimi postaciami jak Boomerang w postaci tego breaka, czy też Matrixem w postaci tego basu, który się gdzieś tam pojawiał tu i ówdzie. No ja jestem ciekawy bardzo, jak wam siedzi ten vibe. Widzę, że jest z nami Artur, który pisze: przy środzie pięknie posłuchać tej selekcji. Dzięki bardzo za ten komentarz. Pozdrowienia również dla Oli, która pisze: uszanowanko, piękny ten dramiczku. Nie wiem, czy jest z nami już Karolina, komentowała jeszcze przed audycją, ale jeżeli nas słuchasz, to wielkie pozdro dla ciebie i dla Bogdana. A my lecimy dalej. No i kolab, którego myślę mało osób się spodziewało, szczególnie na albumie w takim klimacie, ale obaj artyści lubią zaskakiwać. No i to jest Kid Drama razem z Loxim w utworze Tantrum.

był Kid Drama razem z Loxim i utwór Tantrum, który znajduje się idealnie na półmetku tej płyty. Polecam sprawdzać w całości. Oczywiście my dzisiaj w całości nie zmieścimy tego albumu w Połamanej, natomiast jestem ciekawy oczywiście, jak wam się podoba. Widzę, że jest z nami Maciek, który pisze, że podłączył się i że Kid Drama and Loxy Perfect Teaming. Cieszę się bardzo, że ci siedzi, no i cieszę się, że słuchasz, bo niniejszym ustrzeliłeś dublet słuchania obu audycji, zresztą tak samo jak Ola, także big up dla was obojga. A my lecimy oczywiście dalej, ja przypominam cały czas, że możecie się ze mną kontaktować podczas audycji, do czego ja bardzo serdecznie zachęcam, jak co tydzień na Facebooku, czyli facebook.com/połamana-lekkość-bitu, to jest adres naszego fanpage'a, no i tam dawajcie mi w komentarzach znać, skąd słuchacie, jak wam się podoba dzisiejszy vibe i tak dalej, i tak dalej. My już teraz lecimy dalej, to będzie trzeci utwór z płyty i nazywa się A Song for Sunday.

Za nami Kid Drama z utworem A Song for Sunday. Serdeczne pozdrowienia dla osoby, która dodzwoniła się przed chwilą do audycji, żeby zapytać o to, cóż tam leci. Ja zresztą zawsze staram się w wejściach na antenę wspominać zarówno przed, jak i po danym utworze, natomiast wiadomo, że dana osoba też mogła się akurat włączyć i poprzedniego wejścia na antenę nie słyszeć, natomiast w razie czego też zawsze zapraszam serdecznie do moich instastorek Piotr podkreśnik Alegria na Instagramie. Tam można w storkach przez 24 godziny po audycji jeszcze widzieć niejako te tracklisty, bo ja każdy z tych klip z każdego z tych utworów wrzucam do storek właśnie, natomiast też staram się za każdym razem mówić zarówno przed, jak i po danym utworze, cóż to jest. A my słuchamy dzisiaj, tak jak już wspominałem wielokrotnie, albumu Machines and Other Things autorstwa Kida Dramy, długo wyczekiwanego jego albumu autorskiego, już w sumie trzeciego solowego po Keys to Kill Time, które wypuścił na swoim własnym ODR, po 11-11, czy też 11-11, którą też puścił na, albo na CNVX, chyba nie na ODR, ale właśnie też jakimś jakoś własnym sumptem. No a ten metalheadzowy album, no na niego przyszło nam czekać wiele lat, ale myślę, że zdecydowanie warto było czekać i warto też tego albumu sobie przesłuchać go od A do Z. Nie w takiej kolejności, w jakiej ja go dzisiaj puszczam, bo ja też wam go trochę zajawiam, no i też pomijam co niektóre utwory, które nam by się dzisiaj po prostu z racji długości audycji nie zmieściły do tracklisty. No ale liczę, że postanowicie we własnym zakresie też sobie ten album sprawdzić, przesłuchać go od początku do końca, no i go nabyć oczywiście, bo ja też zawsze w audycji nakłaniam do tego, żeby tę muzykę, która się wam podoba, kupować. Streaming nie jest w żaden sposób wspieraniem artystów, a szczególnie na tej scenie niezależnej, także przypominam o tym. Tymczasem kolejny utwór to jest kolab z długoletnim partnerem produkcyjnym Dramy, czyli The Bridge'em. I to jest coś, co ja osobiście miałem zaszczyt pierwszy raz usłyszeć, kiedy graliśmy z Kidem Drumą Back to Backa na Up to Date Festiwalu 2 lata temu. To jest jeden z utworów, które on wrzucił do miksu i co prawda wrzucił go w innej wersji, bo ja nie pamiętam tych wokali, które się pojawiły w finałowej wersji. Ja ich tam nie słyszałem, kiedy leciało i też na nagraniu tego seta, jak sobie słuchałem, no to tych wokali nie ma i mnie one osobiście odrobinkę irytują, ale jestem ciekawy, jak wy do tego podejdziecie. Kid Drama i The Bridge z utworem Chrome Splash.

No piękna sprawa, to był Kid Drama razem z D-Bridge'em, Chrome Splash, czyli coś oczywiście z albumu Machines and Other Things, który ukazał się w poniedziałek na Metalheads i my sobie go na świeżutko wspólnie słuchamy. Jak zawsze zachęcam do komentowania na fanpage'u, czyli facebook.com/lekkośćbitu. Zanim przejdziemy do kolejnego utworu, to chciałem jeszcze was serdecznie zaprosić na kilka wydarzeń, które odbędzie się w sierpniu. Najpierw ta sobota, czyli 8 sierpnia, tak zwane 808 Day. Będziemy grali w Ślinie, w poznańskiej Ślinie Kościuszki 69, rapową imprezę, która nazywa się Fuck It, We Rap, razem z takimi osobami jak Olask, Will Bring oraz Skidzia. Pojawię się tam również i ja z dawno niesłyszaną ode mnie rapową selekcją, także zapraszam serdecznie. Później w przyszłą sobotę, czyli 15 sierpnia, Drum Obsession and Friends powraca na poznański nurt, także widzimy się nad rzeką, gdzie zagramy razem z Bambi Uzi, z TSLD oraz z Verminskrat i to też będzie właśnie bardzo przyjemniacka letnia selekcja między 18 a 22. Tam się widzimy, oczywiście wstęp jest też za free. Mówię też, bo teraz sobotnia Ślina również jest za darmo, więc tam również serdecznie was zapraszam. No i 21 sierpnia taka troszkę moja wisienka na torcie, jeżeli chodzi o sierpniowe grania, czyli moje urodziny, które wypadają dokładnie w moje urodziny, czyli 21 sierpnia w piątek w Schronie. I tam też zaprosiłem troszkę osób, z którymi bardzo lubię grać, ale także dwie osoby, z którymi jeszcze nigdy w życiu nie grałem wspólnie seta. No i z każdą z nich takiego back-to-backa odbędę na obydwu scenach. Na górnej scenie wszystko otworzy KO, później będzie Antilla, a na końcu Bambi Uzi, natomiast na dolnej scenie otworzy STC, później będzie D-Tech, z którym nigdy w życiu jeszcze nie grałem i bardzo mocno się na to jaram, no i Sin wszystko zamknie, także na górze szybsze tempa elektroniki, na dole wolniejsze tempa i bardzo, bardzo świetne towarzystwo za dekami, myślę, że również świetne towarzystwo na parkiecie, najlepsza muzyka. No mam nadzieję, że się widzimy na którejś z tych imprez, albo może nawet na wszystkich trzech. Zobaczymy, czas pokaże, liczę na was, a my lecimy dalej z Kidem Drumą, jego najnowszym albumem autorskim Machines and Other Things. Posłuchamy utworu Vulture God.

Dobiega powoli końca utwór Vulture God autorstwa Kida Dramy, czyli przedostatni utwór, który mam dla was na dziś przygotowany z albumu Machines and Other Things. No i tak jak już wspominałem, nie gram dzisiaj wszystkich tracków, bo najzwyczajniej w świecie bym ich nie zmieścił. Musiałbym albo ograniczyć mówienie, co jak wiecie w moim przypadku ciężko mi przychodzi. Jak się człowiek rozkręci, to potem ciężko mu przestać. No ale po prostu nawet cały album nie mieści się w godzinnym slocie, więc tak czy siak z czegoś musiałbym zrezygnować. Zrezygnowałem między innymi z kolabu z Goldim, więc mam nadzieję, że to was przekona do tego, żeby ten album sprawdzić we własnym zakresie. Dwa pozostałe utwory, które dzisiaj nie poleciały, czyli April i Deep Cover, też są świetne i też warto sobie je obczaić. No cały album tak naprawdę bardzo wymaga cierpliwego słuchania, jak dla mnie. To nie jest tutaj 40 albo 20 sekund do wielkiego dropa i dużo gdzieś tam jakiejś high energy tematów, tylko bardzo dojrzały album, gdzieś tam mocno związany z autonomikowymi klimatami, których Kid Drama jest pionierem, ale też miesza to, tak jak słyszeliśmy chociażby w poprzednim utworze, z innymi swoimi inspiracjami, takimi jak Matrix z dawnych lat. No, ten bas to jak dla mnie jest ewidentne nawiązanie do Matrixa i no, warto sobie go przesłuchać od początku do końca. Ja pamiętam, że dostałem promówkę od Dramy i słuchałem jej sobie na powrocie z Audio River w niedzielkę. Zachodzące słońce, pociąg, człowiek bardzo umęczony, ale przepięknie mi ten album wjechał. No i liczę, że wy też któregoś dnia postanowicie sobie go posłuchać od A do Z. No i ja dzisiaj w audycji też postanowiłem, żeby zarówno pierwszy utwór był intrem albumu i tak właśnie outrem naszej audycji będzie ostatni track z albumu, gdzie wokalnie udziela się La Meduza, też pojawiająca się tu i ówdzie na wydawnictwach metalheadzowych, chociażby z jej partnerem Fejzem, na jego albumie na pewno występowała, czy na jego epkach. No a teraz pojawiła się u Kida Dramy na featuringu, co dla mnie było osobiście bardzo ciekawe, ale super moim zdaniem jej głos pasuje do tego tracka i tym utworem sobie na dziś audycję zamkniemy. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka Połamanej Lekkości Bitu. Słyszymy się za tydzień, jak w każdą środę między 21 a 22. Audycję jak zawsze realizował Jeremiasz Szczecina. Ja jak zawsze nazywam się Piotr Heuser, czyli Alegria, i zostawiam was z utworem Kida Dramy z La Meduzą Try, a Połamana Lekkość Bitu mówi wam dobranoc.

0: Lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Autopromocja.
2: Panowie,
3: to jest.
2: Idziemy na ryby.
4: A miałobyś na grzyby.
2: A, dobra, to na grzyby.
3: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
5: Get yourself locked in to bump and grind.
6: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.

0: to perch on.
1: Get yourself locked in to Bump and Grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
3: Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
5: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
6: Zaaferowani. Czwartki o 20.
7: Afera. Lubię to.
8: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę Was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8.

zeszłym tygodniu wspominałem o przyjeździe Kevina Sandersona do Polski, do miejscowości Garbage. Udało mi się dojechać i posłuchać tego niesamowitego DJ-a. Grał naprawdę zacne połączenie house i techno, wyraźnie zaznaczając swoje korzenie. Dużo soulowego brzmienia, echo czarnego disco i house'u z Chicago, a to wszystko osadzone w scenerii jego miejscowości, z której pochodzi, czyli w Detroit. Bawiłem się na tym secie wyśmienicie, zresztą jak każdy w zasięgu wzroku. No i w ogóle miałem to szczęście, że Kevin był w zasadzie pierwszą osobą, którą zobaczyłem na terenie festiwalu. Także z radością uścisnąłem mu dłoń i podziękowałem za twórczość. No i napomknąłem mu oczywiście, że był bohaterem naszej audycji. I wraz z wami, drodzy słuchacze, pamiętamy, gdzie techno się zaczęło. Przekazałem od was pozdrowienia dla niego i całego Detroit. A skoro o techno i Detroit mowa, dzisiaj przygotowałem dla was prawie godzinny miks. Tylko utwory z lat 80. i tylko z Detroit. 12 kawałków, po 4 na każdego z trójki z Belleville. Czyli przypominam Juana Atkinsa, Derricka Maya i Kevina Sandersona, o którym przed chwilą mówiliśmy. Bardzo się cieszę, że jest tu okazja do miksowania tak starych kawałków. Ponieważ dzisiejsze produkcje są o wiele bardziej zaawansowane, lepiej zmasterowane i zmiksowane. Technologia od lat 80. poczyniła naprawdę duży postęp, także te stare kawałki na dzisiejszym parkiecie trochę, można powiedzieć, nikną w skali decybelowej, w zakresie częstotliwości. Radio jest świetnym medium, by je zaprezentować. Także co będzie w tym miksie? Juan Atkins we współpracy z Richardem Davisem pod nazwą Cybotron i kawałki wyprodukowane w pierwszej połowie lat 80. w większości jeszcze przed wydaniem On and On, czyli pierwszego wydanego kawałka house'owego, który został wydany w 84 roku. Kawałki, które polecą Juana Atkinsa, to Cosmic Cars, R9, Clear i Techno City. Wszystkie wydane w wytwórni Fantasy, jeszcze przed założeniem wytwórni Metroplex przez Juana. Następnie Derrick May, też jako Rhythm is Rhythm oraz Mayday w kawałkach Nude Photo, String of Life, Beyond the Dance i The Beginning. String of Life, Strings, przepraszam, of Life to chyba mój ulubiony kawałek z tamtych czasów i z Detroit. Poznacie go w tym miksie po żywym pianinie, zmieszanym z syntem, mechanicznie powtarzanym przez cały utwór, przez niektórych uważany za pierwszy kawałek techno, jednak ja chyba nie przychylam się do tej opinii. Rok 87 to rok wydania tego numeru, natomiast już od 6 lat Juan buduje Detroit Techno. Poza tym Strings of Life to następstwo Nude Photo, wydanego rok wcześniej przez Derricka. No dobra, i nasz Kevin Sanderson. Pod wieloma nazwami. Reese z kawałkami You're Mine oraz Bounce Your Body to the Box. Chaos. Tutaj ciekawostka. Chaos to jest Kevin Sanderson we współpracy z jego własną żoną Annie Sanderson. Poznał ją w Wielkiej Brytanii. No i oczywiście zaczął z nią współpracę. Nie tylko nad założeniem rodziny, ale też też współpracę muzyczną. No i razem stworzyli taki kawałek jak Definition of Love. Dodatkowo jeszcze Intercity, później przemianowane w Inner City. Grooving Without Doubt. Intercity to też oczywiście Kevin Sanderson we współpracy z Grey, która dawała swój głos. Kolejność w miksie będzie inna, natomiast polecam w nim wszystkie wymienione przeze mnie kawałki. Pozdrawiamy z Radia Afera, miłego odpoczynku i szczególnie tutaj pozdrawiam Andrzeja, znany w Poznaniu pod pseudonimem DJ Light Sound, który akurat w tej chwili z odpoczynkiem nie ma nic wspólnego, ale dobrze wiem, że słucha każdej wypuszczonej audycji Warehouse i to na żywo. Także pozdrawiam cię gorąco, Andrzej. A wraz z tobą, a także z Norbertem, znanym jako Endot, widzimy się w sobotę w Łagowie, gdzie wypełnimy parkiet muzyką i mam nadzieję też tańcem.
Nazywam się No Division, audycję realizuje Olek Znaniecki i zapraszamy Was do miksu.

0: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
1: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu.

wkraczamy w obszar oczywiście języka angielskiego. Rzeczywiście przeżywamy czas przeogromnego napływu angielszczyzny do języka.

0: Put the carte na stół. Dream your love. Może odpiszę jutro. Może nie będzie za późno.
1: Mówisz mi,

Nasz usta mi uschną. Ty się martwisz o jutro, tak nie kalkulując. Nie wróżę nam dużo, żeby nie było nudno. Zejdę poniżej pasa, nic sobie nie wmawia. W tym wersie sugestii.

Weszliśmy na piętro i wcale nie przez to jesteśmy wciąż wyżej. Ja stakuję pestą i zgadza się testo bez żadnych obliczeń. Jeżeli ja nie chcę jej robić, to pewnie zrobi ją mój DJ. Wszedłem na klub z moim składem bez